0: bonne soirée.
1: Chilizet. Nastav się na Chill Out.

Nastaw się na chillout.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Swój, obcy, a może sąsiad. Antropologiczne spojrzenie na niematerialne dziedzictwo mieszkańców wsi włączonych do Warszawy. Brzmi zawile, ale wcale takie nie jest. To temat, którym zajęła się Julia Kunikowska, badaczka, kulturoznawczyni, antropolożka, która pracuje w Laboratorium Miasta, to jednostka Muzeum Warszawy. Julia zajmuje się tematem wsi, które tworzą Warszawę. To w najprostszych słowach, no bo przecież zanim wszyscy w stolicy pod wspólną nazwą Warszawa zaczęliśmy mieszkać, to jednak wcześniej miasto było rozczłonkowane na poszczególne wsie. O tym rozmawiam z Julią. Powiedz proszę, na jakim aspekcie dokładnie się skupiasz?
2: Badawczo w ogóle zajmuję się faktycznie wsiami włączonymi do Warszawy, zwłaszcza tymi, które włączone zostały po 51 roku, bo każdy, kto interesuje się historią miasta, na pewno dobrze te daty zna. To jest taki rok, w którym w maju, bodajże 7, o ile dobrze pamiętam, Warszawa powiększyła się niemal trzykrotnie, jeżeli chodzi o powierzchnię. Moim zainteresowaniem badawczym jest to, co z tych wsi faktycznie do dzisiaj pozostało na różnych poziomach, zarówno na poziomach przestrzennych, jak i społecznych. Mówiąc o poziomie społecznym, mam na myśli zarówno to, kto faktycznie jest naszym sąsiadem, o czym bardzo często nie wiemy, zakładając, że my jesteśmy oczywiście tymi z miasta, ale także interesuje mnie to, co nawet nieświadomie przejęliśmy, czy też przejmujemy właśnie od tych naszych sąsiadów.
1: To może zaraz przejdziemy do tego pytania, jakie to są rzeczy, a ja tylko powiem naszym słuchaczom, że jeśli macie teraz wrażenie, ja to już gdzieś słyszałem, to może słusznie, bo Julka już kiedyś u nas była w Chili Z. Rozmawiałyśmy wtedy o konkretnej jednej wsi, o Wolicy. Rozumiem, że teraz robisz trochę szersze spojrzenie na to wszystko. Uogólnione, można tak powiedzieć?
2: Myślę, że tak, to znaczy zdecydowanie, no bo Wolica była tematem badań do doktoratu, który już został oddany, napisany i tak dalej, ale wydaje mi się, że właśnie wychodząc do szerszych badań, jednak i tak oczywiście posługujemy się takimi case studies, studiami przypadku. Wolica jest jednym z nich, ale faktycznie orientując się w przestrzeni dookoła nas, faktycznie zauważamy bardzo dużo podobieństw, mówiąc nawet chociażby o wsiach południa Warszawy, ale gdyby tak przyjrzeć się chociażby samej zabudowie, czy też pewnym zwyczajom, które przetrwały do dzisiaj, czy na północy, czy na dzisiejszych Bielanach, czy na południu, czy na wschodzie, czy zachodzie, bardzo wiele jest tych podobieństw faktycznie, więc tak, zdecydowanie szerzej teraz staram się na to patrzeć.
1: To powiedz o tych praktykach, które pamiętają jeszcze tę wiejską tożsamość, a teraz są jakby zaabsorbowane w granicach miasta.
2: Nie będę też za dużo zdradzać, ale tym, co myślę, że nie jest takie oczywiste, to jest poziom językowy, bo kiedy mówimy o tradycji, kiedy mówimy o dziedzictwie, to bardzo często, no oczywiście jest ten podział na dwie części, czyli dziedzictwo materialne i niematerialne. Materialne oczywiście najprościej opisać, bo jest to co widzimy, to co dostaliśmy od poprzednich pokoleń. W taki bardzo widoczny sposób, mam tu na myśli zarówno zorganizowanie przestrzeni, jak i chociażby architekturę, to jest właśnie to dziedzictwo, które najbardziej nam się kojarzy. Tak na pierwszy rzut oka jest wspominane. Natomiast dziedzictwo niematerialne to jest to, co faktycznie również nas otacza, co dostajemy jakby w spadku od poprzednich pokoleń. Tym, co mnie interesuje, to jest to, co dostajemy od tych pokoleń, które nie są może bezpośrednio naszymi pokoleniami. To znaczy tak jakby pionowy przekaz, a może raczej tak przekaz z dołu od tych starszych osób, ale z którymi nas bezpośrednio nie łączą więzy krwi.
1: Czyli z tym, co zostawili po sobie poprzedni mieszkańcy tych miejsc, tych samych ulic, mi od razu przychodzą do głowy tabliczki z numerami domów na przykład?
2: Tak. Tabliczki z numerami, ale także z nazwami. To znaczy możemy zaobserwować, właśnie najciekawsze są dla mnie obrzeża. Zawsze były. Bo tam się dzieje najwięcej, tam są te starcia różnych sił, które zamierzają czy to zurbanizować to miejsce, czy to nadal, czy to właśnie przywrócić jej ten wiejski charakter. To bardzo ładnie też opisał Roch Sulima, mówiąc, że są to przestrzenie miejskie o wzmożonej zdarzeniowości. On akurat odnosił się tutaj do takich miejsc bardziej śródmiejskich, to znaczy takich, gdzie się dużo właśnie dzieje, ale myślę, że właśnie przedmieścia to jest to gęste. I mówiąc o takich przykładach, też wspomniałaś właśnie o tabliczkach, tak, tabliczki, ale też właśnie nazwy, bo miejski system informacji nam narzucił pewnego rodzaju rozpoznanie przestrzeni, no, że na przykład mieszkamy, nie wiem, na Żeraniu albo w jakichś tam innych obszarach, nie zawsze odnoszących się historycznie do tego, co było. Ale co ciekawe, niektórzy mieszkańcy robią taką oddolną robotę, tworząc takie tabliczki, które nawet wizualnie wyglądają tak jak te oficjalne, ale jednak te nazwy potem są inne. I tam są takie bardzo malutkie jednostki, które już zostały zupełnie zapomniane. Widziałam na przykład taki bardzo ładny kontrast, bo na terenie dawnej wsi Moczydło faktycznie część jest jako Moczydło, część jest jako Natolin. Ktoś tam napisał sobie Moczydełko. Jest zupełny chaos, ale z drugiej strony, kiedy by prześledzić, z czego ten chaos się wywodzi, to można faktycznie prześledzić to, z czym ten ktoś może się identyfikuje, jak on określa tę swoją najbliższą przestrzeń.
1: To była Julia Kunikowska, a do rozmowy o wsiach Warszawy w Mieście o Świcie na antenie Chili Z jeszcze wrócimy.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Wiosna. Autopromocja.
1: Zmiany zaczynają się od ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chillized.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. Chillized. Nastaw się na wiosenny chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
5: Jeden wieczór, dwa koncerty.
4: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
6: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: To się bardzo ładnie będzie teraz czytało wszystko i oglądało. 12 stopni, 7 rano, słonecznie, a w ciągu dnia 27 w Warszawie, w Krakowie, 25 Warmia, Bydgoszcz, Poznań, 26 Wrocław, Katowice, 24 w Trójmieście.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: 7 na zegarze, 4 dzień maja. Rozpiściła nas ta majówka po tej zimie w Dolinie Muminków, która trwała i trwała bez końca w sposób wyjątkowo czuły. I jeszcze przez kilka dni tę czułość będziemy odczuwać. 4 dzień maja, poniedziałek, imieniny Floriana, Moniki i Michała. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie, czyli za 8 minut po godzinie 7. No muszę wam powiedzieć, że pobyt na Warmii po tej zimie, która rzeczywiście dała w kość i ludziom, i zwierzętom, pobyt w takiej temperaturze, z takim słońcem, z otwartymi oknami i z takimi temperaturami był czymś niewyobrażalnie pięknym. Tęskniłam za tym bardzo i bardzo po tej zimie potrzebowałam słońca. Leżałam w ogrodzie i robiłam nic. Uwierzcie mi, patrzyłam na brzozy, które delikatnie poruszane wiatrem skłaniały się to w lewą, to w prawą stronę. Co prawda mówiłam do nich, że nie załapałam się w tym roku na sok z brzozy po raz pierwszy, ale to i tak nie zmieniło, po raz pierwszy od wielu lat, ale to i tak nie zmieniło moich głębokich uczuć współodczuwania tego piękna.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Byłam we wsi Różnowo i we wsi Dąbrówka i spotkałam się ze swoimi wspaniałymi przyjaciółmi. To był dobry czas i mam nadzieję, że wam ten czas też upłynął doskonale. Zapraszam zatem na poniedziałek.

0: 24 dzień maja dzisiaj. Maturzyści mogli nie tak bardzo czerpać z tego, co nam pogoda przyniosła przez majówkę, bo ich myśli były prawdopodobnie związane z tym wszystkim, co przed nimi. Dzisiaj dzień myślenia o maturzystach według mojego ulubionego przekrojowego kalendarza naściennego do zrywania. David Lynch napisał kiedyś: najważniejsze było to, co działo się poza szkołą. Ludzie, związki, prywatki, wielka miłość. Jeśli teraz słyszy mnie ktoś, kto w tym roku ma maturę i ten ktoś myśli sobie na przykład teraz, że od tej matury zależy wszystko, to chcę temu komuś powiedzieć, że to nieprawda. To jest tylko egzamin, jeden z wielu w życiu. Tylko egzamin, nic więcej.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.
0: I nawet jeśli coś się nie uda, to jest na pewno nie koniec świata.

0: Sponsorem audycji było Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Autopromocja.
2: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje. Od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Bartek Winczewski.
1: Autopromocja.

0: Słuchacie Chili Z, 7:37 na zegarze, a dzisiaj jest dzień myślenia o maturzystach. Matura to bzdura, znacie to hasło, prawda? Ale spokojnie, to tylko jeden z wielu przystanków, niecała podróż. Einstein powiedział kiedyś, nie wszystko co się liczy można policzyć i nie wszystko co można policzyć się liczy. Drodzy maturzyści, drogie maturzystki, kilka arkuszy nie definiuje waszej wartości i ta matura nie definiuje ani waszej wartości, ani talentu, ani przyszłości. Stres jest normalną rzeczą, ale pamiętajcie, świat nie kończy się na wynikach. Oddychajcie, róbcie swoje, dajcie sobie prawo do błędu. Trzymam za was bardzo mocno kciuki, za was wszystkich i każdą i każdego z was z osobna. I chcę wam powiedzieć, że to jest tylko jeden z kolejnych testów w życiu, a tych testów niestety nikt o tym za dużo nie mówi, gdy jesteśmy młodzi, albo za rzadko mówi, jeśli już mówi. Tych testów mamy cały czas w życiu bez liku. Jest ich dużo i są sprawdzeniem naszego człowieczeństwa i naszej wrażliwości, i te pozaszkolne traktujcie jak najpoważniej, bo to są najważniejsze egzaminy.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: słuchacie Chili Z, 7:48 na zegarze, a już teraz konkurs. Do zgarnięcia fantastyczny prezent, voucher na catering dietetyczny z firmy Fit Catering. Wiosna to jest idealny moment na zmiany. Zachęcamy do dzielenia się swoimi pomysłami na zdrowy styl życia. Czy zmieniacie coś w diecie, czy stawiacie na więcej ruchu, a może wprowadzacie nowe nawyki, które dodają wam energii. Opowiedzcie nam o tym, jak żyć zdrowo i czerpać radość z wiosennych dni w stylu fit, bo zmiany zaczynają się od nas, a wiosna to jest idealny moment, by złapać równowagę i poczuć energię. Weźcie udział w konkursie, napiszcie, jakie zdrowe nawyki wprowadzacie na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit, a zgłoszenia wysyłacie na adres konkurs@chiliz.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: reklama.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Skidim! Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
8: Skidim! Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Dużo ciepła przed nami, teraz 14 stopni, a w ciągu dnia w Warszawie 27. 27 także w Krakowie, 26 pokażą termometry, w Katowicach, we Wrocławiu, w Łodzi, w Olsztynie, w Bydgoszczy i w Poznaniu 25 stopni i 24 stopnie w Trójmieście.
1: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
0: Minęła 8.4 dzień maja, poniedziałek, imieniny Floriana, Moniki i Michała. Dzisiaj także dzień myślenia o maturzystach. Jesteśmy z wami. Pamiętamy, mimo wielu lat na karku, że jest to ważne i dosyć stresujące wydarzenie i trzymamy za was mocno kciuki. Za wszystkich i każdą i każdego z osobna. Magda Kasperowicz, zapraszam do 10. Dzień dobry.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchajcie, czyli Z 11 minut po godzinie 8. Meryl Streep początkowo odmówiła gry w Diabeł ubiera się u Prady, a zrobiła to, aby dostać wyższą garzę. Stworzona przez nią postać Mirandy, redaktor naczelnej magazynu modowego, zachwyciła widzów, zachwyciła też branżę filmową, dzięki czemu komedia Diabeł ubiera się u Prady otworzyła przed aktorką nowy rozdział w jej karierze. Tak było. A wszystko to dzięki sprytnemu zagraniu jeszcze przed obsadzeniem w filmie. Jak bowiem niedawno przyznała jej początkowa odmowa roli, była elementem przemyślanej strategii. Wiedziałam, że to będzie hit, przeczytałam scenariusz i był świetny. Zadzwonili do mnie, przedstawili ofertę i odmówiłam. Chciałam sprawdzić, czy jeśli zażądam dwa razy tyle, to się zgodzą. I od razu się zgodzili. Diabeł ubiera się u Prady 2 już w kinach. Przypominam tylko, nieśmiało.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 8.21 na zegarze, słuchacie Chili Z. Warszawska Zachęta w majówkę zaprosiła na nową wystawę Dojrzewanie o wyzwaniach związanych z wiekiem dorastania wobec kryzysu zdrowia psychicznego i zagrożeń w cyberprzestrzeni. Od 1 maja wystawę można oglądać. To jest wystawa, która jest międzypokoleniowym dialogiem, w którym prace uznanych artystów i artystek przeplatają się z perspektywą nastolatków. Wspólnie tworzą one opowieść o kształtowaniu tożsamości w cieniu współczesnych kryzysów. Prezentowane filmy, instalacje i obiekty są próbą zapisania dorastania w specyficznych warunkach w obliczu wojny, doświadczenia pandemii oraz postępującej katastrofy klimatycznej. Jednym z impulsów do powstania wystawy był kryzys zdrowia psychicznego oraz opieki psychiatrycznej i psychologicznej, który dotyczy nie tylko Polski, ale także innych krajów Europy. Trzy projekty o charakterze partycypacyjnym powstały specjalnie na tę wystawę.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Bardzo Wam polecam.

0: sponsorem audycji było Unumżyce, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
7: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
19: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
20: Serio? Też na wysokie kwoty?
19: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
21: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
22: Po reklamie.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Adam Zagajewski w cudzym pięknie. Tylko w cudzym pięknie jest pocieszenie, w cudzej muzyce i w obcych wierszach. Tylko u innych jest zbawienie, choćby samotność smakowała jak opium. Nie są piekłem inni, jeśli ujrzeć ich rano, kiedy czyste mają czoło, umyte przez sny. Dlatego długo myślę, jakiego użyć słowa on czy ty. Każde on jest zdradą jakiegoś ty, lecz za to w cudzym wierszu wiernie czeka chłodna rozmowa. Wiersz z tomu Oda do wielości, Adam Zagajewski.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem.
7: Przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie.
5: Spróbować w czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta. Oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
13: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z Tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Gorąco?

0: W MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio CZ.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
3: 19 stopni już teraz o 9 rano, a w ciągu dnia temperatura w Warszawie 27 stopni. Tyle pokażą termometry w Warszawie i w Krakowie, 26 w Katowicach, we Wrocławiu, w Kielcach i w Rzeszowie, 25 Olsztyn, Bydgoszcz i Poznań i 24 stopnie w Gdańsku. Jeśli popada, to na Warmii i w Trójmieście.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
4: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
3: Dzień dobry, 9 na zegarze, 4 dzień maja, poniedziałek, imieniny Floriana, Moniki i Michała. Dzisiaj także dzień myślenia o maturzystach. Mandela powiedział kiedyś: nie przegrywam nigdy, albo wygrywam, albo się uczę. Nie musi pójść wszystko idealnie, to naprawdę niczego nie przekreśla. Nie mierzy waszej wrażliwości, charakteru, odwagi, ani tego, kim będziecie za kilka lat. Trzymam mocno kciuki.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: słuchacie, czyli za 11 minut po godzinie 9. Wszyscy sobie już, a może nie wszyscy, to jest generalizowanie. Dużo osób już sobie planuje festiwale, obowiązkowe elementy na mapie kulturalnej wiosenno-letniej. U mnie wiadomo, wpisane od zawsze Green Festival, bo słuchanie muzyki nad jeziorem w moim ukochanym mieście Olsztynie jest fenomenalnym doświadczeniem, a jeśli kogoś ciągnie do teatru, wiadomo, Malta, ale też 10 spektakli konkursowych, spotkania z twórcami, wystawa, dwa koncerty, tak zapowiada się jubileuszowa 50. edycja opolskich konfrontacji teatralnych w finale konkursu na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej i europejskiej. Klasyka żywa, wezmą udział m.in. Termopile Polskie w reżyserii Jana Klaty, Tkocze w reżyserii Maji Kleczewskiej i Pułapka w reżyserii Adama Orzechowskiego już 11 czerwca w Opolu.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Mózg w formie, czyli o tym, że nigdy nie jest za późno, żeby zacząć wyrabiać w sobie nawyki opóźniające starzenie się mózgu, co jest jedną z moich obsesji życiowych, ponieważ najbardziej na świecie boję się wysokości i Alzheimera. Za każdym razem, kiedy nie mogę sobie przypomnieć tytułu jakiejś książki albo początku utworu poetyckiego, który chciałabym zacytować, myślę sobie, oho, żeby to nie było to. 7 praktycznych wskazówek o to, jak dbać o głowę, bo od lat badacze badają mózg, ale dopiero w ciągu ostatnich 25 lat interesują się tym mocniej, bardziej intensywnie, jak najlepiej troszczyć się o to, co mamy pod kopułą. Jak mówi moja mama, łatwo przywyknąć do myśli, że w miarę jak się starzejemy, nasz mózg ulega stopniowej degeneracji, pamięć staje się słabsza, a refleks wolniejszy. A wiele aktualnych badań wskazuje, że nigdy nie jest za późno, by zadbać o zdrowie tego organu, rozumiane o wiele szerzej.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Niż tylko jako brak choroby. James Goodwin, brytyjski psycholog, naukowiec i popularyzator wiedzy o starzeniu się oraz starości, mówi o naszej głowie i o tym, jak ją trenować w przekroju, mózg w formie. Poczytajcie koniecznie.

0: Sponsorem audycji było Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam. Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zaleckiego.
7: Jeden wieczór, dwa koncerty.
6: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
8: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
9: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Po reklamie.

0: słuchacie, czyli Z9.42 na zegarze. Myślałam, że świat już bardziej stoczyć się nie może, ale okazuje się, że zmierza w całkiem dobrym kierunku i dosyć szybko stacza się w zatrważającej prędkości właściwie. Przez całe życie powtarzam mojemu dziecku, że nie wolno się porównywać, że to jest coś najgorszego, że porównywanie się jest złe, że... I nigdy do nikogo, nigdy nie porównywałam mojego dziecka, ani w szkole, ani nigdzie, nigdzie nie można. Nie stanę przy modelce i nie będę sobie patrzyła, o ile krótsze mam nogi, bo jakby po co sobie to robić. Powstała aplikacja, dowiedziałam się wczoraj od mojego dziecka, która skanuje twoją twarz. To jest aplikacja dla młodzieży i mówi ci, jak jesteś super, czy masz dobrą żuchwę, czy jesteś w trendach, czy jesteś ładny i dostajesz za to punkty. W tym samym czasie wyświetla się osoba obok i ta durna, idiotyczna, kretyńska aplikacja porównuje, które są z was bardziej sigma niż ta cała reszta. Są jakieś chore rankingi. Byłam zadziwiona. Zadziwiona jestem trendami, zadziwiona jestem tym światem, który zmierza ku nicości. Chcę powiedzieć tylko tyle. Pamiętajcie, bez względu na wszystko, powtarzała to moja babcia, że jesteście wyjątkowi dokładnie z tym zasobem, który macie. Nawet z krótkimi nogami. I nawet kiedy wasze kupry są duże i wielkie biusty nie mieszczą się w żadnej bieliźnie. To wszystko jest piękne. Proszę, nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej i przekażcie to swoim bąbelkom dzisiaj ode mnie.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: I tym oto fenomenalnym, muzycznym akcentem mówię wam cześć, ale będzie też jak miód, żeby wam przypomnieć o wszystkim tym, co jest słodkie w życiu i co może nas słodkiego spotkać, o ile jesteśmy na tę słodycz otwarci. O, to było mocne, to była Coachini, zdecydowanie. Bartek Winczewski za chwilę, ja dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro o godzinie 7:00 punktualnie. Dzięki, cześć.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
7: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez offsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Minęła 10. Dzień dobry, witam Magdę Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Mam nadzieję, że wypoczęci szczęśliwi po majówce, ale mamy oczywiście kolejne wyzwania kulturalne. W maju, w połowie maja będziemy Was zapraszać na Noc Muzeów i myślę, że już niedługo będziemy Wam podsyłać rozmaite propozycje pod tym szyldem właśnie, bo to jest tak, że co roku ten program jest coraz bogatszy. A tymczasem zaproszenia na ten tydzień i zaczynamy od muzyki, zaczynamy od monachijskiej wytwórni Edition of Contemporary Music. To jest wytwórnia, która od lat wydaje muzykę jazzową i klasyczną, ma na koncie ponad 1700 albumów i współpracę z takimi artystami jak Kate Jarrett, Chick Corea, Jan Garbarek, Tomasz Stańko, Marcin Wasilewski Trio, Maciej Obara, Dominik Wania. W maju gości w Warszawie. Przed nami 4 koncertowe wieczory w Nowym Teatrze. Pierwszy, 7 maja, wystąpi Sokratis Sinopoulos Quartet, następnego dnia Elina Duni i Rob Luft, duo Gadzana w sobotę i w niedzielę na koniec tego festiwalu Ralph Alessi Quartet. Koncerty rozpoczynają się o godzinie 19. Maj w krakowskim Pałacu Potockich upłynie pod hasłem Głosy Europy. Nowy cykl pokaże zaskakujące oblicza europejskiej literatury, filmu i sztuki. To za sprawą spotkań wokół Festiwalu Muzyki Filmowej, literackich premier, a także młodej sztuki. To nie wszystko. Będą jeszcze spotkania z jogą, medytacją i relaksem. To z kolei w ramach nowej serii zatytułowanej Pałac Spokoju. Już 7 maja cykl Głosy Europy zainicjuje rozmowa poświęcona dwóm niemieckojęzycznym powieściom. To Kairos Jenny Arpenbeck oraz Anatomia Szczęścia Ann Rabe. Przypominamy też o wystawie, która trwa w Krakowie i przybliża dźwiękosferę miasta. Kraków, dźwięki, melodie, słowa. To jest taka wycieczka w głąb dziejów, dlatego że mamy okazję przysłuchać się temu, jak brzmiał Kraków przed 100 laty i temu, jak brzmi on współcześnie. Tej wystawie towarzyszą spotkania, wykłady, rozmaite bardzo ciekawe działania, a oglądać ją można, czy raczej przysłuchiwać się jej można w Centrum Interpretacji Niematerialnej Dziedzictwa Krakowa.
0: Cześć Magda.
2: Cześć.
0: Mam taką propozycję. Pozwól. Co powiesz na to, że o 11 znów się tu spotkamy, usłyszymy?
2: To jest, wiesz, to rozważę, ale propozycja wydaje mi się dość przyjemna.
0: Cieszę się, to jak coś, to ja tu będę i do usłyszenia, mam nadzieję.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Przelotny deszcz i burze możliwe dziś na północy i na zachodzie, na pozostałym obszarze kraju poniedziałek suchy i słoneczny, temperatury wszędzie powyżej 20 stopni, najcieplej na południu i w centrum, nawet 27, na wschodzie i zachodzie 25, najniższe wartości dziś na północy, tam od 20 do 23 stopni.

0: Olszewski. Pierwszy poniedziałek maja, ciepły, słoneczny, prawdziwie wiosenny. Mam nadzieję, że przynajmniej sporą jego część zechcecie spędzić w naszym towarzystwie. To są Dobre Wibracje, Bartek Winczewski. Dzień dobry, zapraszam do 13.
1: Dobre Wibracje, czyli Z.
0: A nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy w towarzystwie grupy Wolf Alice Just Two Girls w Chili Z. 5 minut po 10:00.

czerwone gitary śpiewały, że już za rok matura, później mata, że 100 dni do matury i co ma być, to będzie. No i przyszedł w końcu ten dzień. Maturzyści tegoroczni od godziny i 15 minut mierzą się z językiem polskim, a rodzice maturzystów nerwowo obgryzają paznokcie. Co ma być, to będzie. Wierzę, że będzie dobrze, skoro dziś 4 maja, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Niech moc będzie z wami.

May the Fourth be with you. Od tej zabawy słowem wzięło się Międzynarodowe Święto Gwiezdnych Wojen. To dziś, 4 maja, na całym świecie fani słynnej sagi George'a Lucasa świętują. Świętuje również lotnisko Chopina w Warszawie. Już od piątku do dziś właśnie lotnisko Chopina otworzyło bramy do odległej galaktyki. Na terenie lotniska ponownie, jak w zeszłym roku, pojawiły się atrakcje związane właśnie z Gwiezdnymi Wojnami. Były i będą koncerty. Będą epickie motywy muzyczne znane z wielkiego ekranu. Podróżni odwiedzający terminal już od piątku mogą stanąć twarzą w twarz z imponującymi, wielkoskalowymi modelami znanych postaci, droidów i pojazdów z Gwiezdnej Sagi. Tak więc jeśli ktoś dziś wybiera się w podróż samolotem, albo gdyby po prostu miał ochotę odwiedzić lotnisko Chopina w Warszawie, tam jeszcze dziś atrakcje związane ze Świętem Gwiezdnych Wojen. A ja jeszcze przy okazji przypomnę fanom Star Wars, że już w maju premiera filmu Mandalorian i Grogu.

0: Autopromocja.
1: Zmiany zaczynają się od ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chilizet.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. Chilizet. Nastaw się na wiosenny chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Kaufland jest też, też w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2 plus 1 gratis oraz 3 warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska, w nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Oszą są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na oszą.pl. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Ma regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.

0: Londyn od kilku dni ma nową atrakcję turystyczną. Ku zaskoczeniu mieszkańców stolicy Anglii i odwiedzających ją turystów, w ubiegłym tygodniu pod osłoną nocy przy placu Waterloo w dzielnicy St. James nagle stanął pomnik. Pomnik przedstawiający mężczyznę w garniturze, kroczącego z flagą zasłaniającą mu twarz. Dość szybko okazało się, że za tym projektem, za tym monumentem stoi słynny Banksy. Rzeźba zresztą podpisana została sygnaturą artysty, tudzież kolektywu artystycznego. Wciąż nie wiemy, kto stoi za pseudonimem Banksy, choć są dziennikarze, którzy od lat prowadzą w tej sprawie śledztwo. Rzeźba szybko otoczona została barierkami ochronnymi. Rada Miejska Westminster podkreśla, że cieszy się z pojawienia najnowszego dzieła Banksy'ego, które, tu cytat, stanowi wyrazisty element tętniącej życiem miejskiej sceny sztuki publicznej. Z jednej strony spieszmy się, żeby to dzieło zobaczyć, bo różnie z pracami Banksy'ego w przestrzeniach publicznych bywało. Z drugiej władze zapewniają, że podjęły działania, by rzeźbę zabezpieczyć i pozostanie ona dostępna dla publiczności.
1: Poszło! Ej, Marysia, to jest wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham od mono...

Do Sopotu między innymi już za 9 minut zaprosi nas Magda Bauer w pogoni za kulturą, a przed maturzystami jeszcze ponad 2 godziny zmagań z językiem polskim. Niezmiennie trzymamy kciuki w Chili Z. The Japanese House na finał tej godziny. Słyszymy się o 11:00. Zostańcie z nami.

0: Chillizet. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
0: Po reklamie.

0: Na zegarze 11:00, przy mikrofonie, czyli Z, Magda Bauer. Za kulturą.
1: Artystyczno-kulturalna przestrzeń na Gojki w Sopocie czeka na Was w maju z ciekawym programem. Będą seanse filmowe, spotkania, powstaje nowa wystawa, która zostanie otwarta pod koniec miesiąca. Teraz Art Inkubator zachęca do tego, żeby przynosić cebulki przekwitniętych narcyzów, hiacyntów i innych roślin z wiosennych czy świątecznych dekoracji. To dlatego, że w ramach społecznych nasadzeń powstaje zielona, przyjazna przestrzeń dla mieszkańców i odwiedzających. Każda przekazana roślina to jest realny wkład w rozwój parku i budowanie lokalnej wspólnoty. Zaznaczają ogrodnicy, którzy czekają na Was przy Gojki od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a także podczas wydarzeń organizowanych na terenie parku. Takich wydarzeń oczywiście będzie sporo w tym otwierającym się właśnie ciepłym sezonie i my na pewno jeszcze będziemy o nich wspominać. Tymczasem myślę, że warto, jeśli macie taką roślinkę i możecie ją przynieść na Gojki, to zrobić. Teatr Rampa zaprasza na nietypowe spotkanie z Witkacym, bo chodzi o musical Witkacja, Wodewil na krawędzi. W maju ten spektakl wraca na scenę. Dynamiczny, porywający, świetnie zagrany i zaśpiewany będzie doskonałą rozrywką dla tych, którzy wiedzą sporo o autorze Szewców i jego czasach, a dla innych świetną inspiracją do tego, żeby głębiej wejść w klimat epoki. Nie brakuje tu też współczesnych odniesień.
2: Witkacy jest szalenie ciekawą postacią też do opowiadania, nie tylko po to, żeby pokazywać kompleksy modernistycznego artysty, kompleks Polski w Polsce pod zaborami, a potem rodzącej się, wstającej z kolan, a potem znowu upadającej czy okupowanej, ale przede wszystkim po to, żeby pokazać kondycję współczesnego mężczyzny.
1: Mówiła w rozmowie z Chili Z jeszcze przed premierą Karolina Felberg-Pawłowska, współautorka scenariusza. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na spektakle 8 i 9 maja. Można się do nas po nie zgłosić już teraz. Napiszcie proszę kilka słów, dlaczego chcecie się wybrać, dlaczego chcecie zobaczyć Witkację na adres kultura@chiliz.pl. 17. LGBT plus film Festival Poland zakończył się wczoraj. To wczoraj trwała jego wirtualna odsłona. Wcześniej filmy pokazywane były w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Przez kilkanaście dni sale kinowe i wydarzenia towarzyszące przyciągały tłumy widzów i widzek, potwierdzając potrzebę wspólnego przeżywania historii o różnorodności, tożsamości i relacjach wychodzących poza mainstreamowe narracje, podkreślają organizatorzy festiwalu. Nagrody publiczności trafiły do twórców, których filmy szczególnie poruszyły publiczność. W kategorii najlepszy film krótkometrażowy zwyciężyła Czarna Chusta w reżyserii Kamili Bojczenko. Najlepszym filmem dokumentalnym zostało To, co działo się w cieniu w reżyserii Sary Morano. Nagrody publiczności dla najlepszego filmu pełnometrażowego otrzymały Pożegnania Nila Eliego. Jury w składzie Agnieszka Holland, Małgorzata Potocka oraz Tomasz Wasilewski przyznało też wyróżnienie produkcji, która inspiruje i zmienia sposób postrzegania świata, podkreślając siłę kina jako narzędzia społecznej zmiany. Ta nagroda imienia Igora Ostrowskiego za najlepszy film fabularny trafiła do twórców filmu Mas Palomas.
0: Wciąż dźwięczy mi w uszach ta zbitka Teatr Rampa.
1: To jest Rampa. Bardzo dobre ćwiczenie na dykcję.
0: Magda Bauer. Też niezłe. Wróci już w samo południe. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje, czyli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Do Chorwacji między innymi zabiorę Was w tej godzinie dobrych wibracji w Chili Z. Pociągiem, a jakże. Zaczynamy od Sizy muzycznie, w tej godzinie również Peggy Gu i Rosalie. Zaczynamy.
3: Dobre wibracje, czyli Z.
0: A na zegarze już 5 minut po 11:00.

Peggy Goof, czyli Z. Z tą panią widzieliśmy i słyszeliśmy się na żywo przed rokiem w Poznaniu na inauguracyjnej edycji festiwalu Bittersweet. W tym roku na Bittersweet między innymi Gorillaz, 21 Pilots i Robbie Williams. To w sierpniu w Poznaniu. A dziś matura z języka polskiego. Ta trwa od 2 godzin.

informację o tym, że na maturze pojawi się motyw miasta, to w związku z lalką Bolesława Prusa. To na razie się nie potwierdziło. Oficjalne informacje o tematach maturalnych napłyną zapewne po zakończeniu zmagań z językiem polskim, czyli o godzinie 13. Into the Night to Azarian Third, za chwilę także Orion Sun, kwadrans po 11 na zegarze, poniedziałek, 4 dzień maja. Mam nadzieję, że mija wam przyjemnie.

Początek maja. Czy to już jest ten moment, aby myśleć o wakacjach, aby planować wakacyjny urlop? No, myślę, że zdecydowanie. No i tu dobra wiadomość, bo Polacy kochają Chorwację nie od dziś. Dojazd nad Adriatyk bywa jednak męczący. Wiedzą o tym doskonale ci, którzy z Polski do Chorwacji podróżowali samochodem, czy zrobić tę trasę na raz, czy jednak gdzieś po drodze zanocować i rano wypoczęci wyruszyć dalej. No, różne są pomysły. Od ubiegłego roku można do Chorwacji dostać się także pociągiem. Bezpośrednie połączenie z Warszawy do Rijeki otwarte zostało w ubiegłym roku. Przyjęło się, cieszyło się sporą popularnością turystów. W tym roku pociąg Adriatic Express wróci na tory. Będzie jeździł 6 razy w tygodniu od końca czerwca do końca sierpnia. Sama podróż ma trwać o godzinę krócej niż przed rokiem. Wtedy było to godzin 19. W tym roku z Warszawy do Rijeki dostaniemy się w 18 godzin. A to już w Chili Z po polsku, a jakże Rosalie i Raj.

0: Autopromocja. Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z. Autopromocja. Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę, a kawa rozpuszczalna na Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Castorama!
12: Teoria!
11: I praktyka!
12: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
0: Aquafor.
14: Po reklamie.

Od piątku w kinach oglądać możemy film Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Kontynuacja wielkiego kinowego przeboju sprzed lat 20 bije rekordy popularności, no ale chyba nikt nie jest tym zaskoczony. Tęskniliśmy za bohaterami granymi przez Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleya Tucciego. Recenzje także całkiem, więc mamy tę sytuację, kiedy kinowy hit okazuje się również filmem dobrym, wartościowym i polecanym. Polecamy także i my. 19 minut pozostało do południa. Przed południem w Chili Z jeszcze Royal Otis i Wiktor Waligura.

Panami z duetu Royal Otis. Widzimy i słyszymy się w czerwcu na Stadionie Narodowym. Będą tam rozgrzewali przed Foo Fighters. W Chili Z tymczasem na 12 minut przed południem Wiktor Waligura.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
0: Po reklamie.

0: Maturzyści nadal piszą, a ja witam Magdę Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Siatkarka z Placu Konstytucji Cepelia z Chmielnej to neony, które już jakiś czas temu uzyskały status zabytków. Dołącza do nich księgarnia MDM. Neon z 1976 roku, który właśnie został wpisany do rejestru. To jeszcze jeden przykład programu tzw. neonizacji Warszawy, który był realizowany od lat 50. do 80. Ten konkretny neon został zaprojektowany dla przedsiębiorstwa Dom Książki. Pierwotnie świecił na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Dziś jest jednym z nielicznych zachowanych obiektów oryginalnej reklamy neonowej z lat 70. I chociaż został zdemontowany w 2019 roku podczas remontu elewacji budynku, to po przeprowadzeniu prac konserwatorskich już jako zabytek ma wrócić na swoje pierwotne miejsce. Pocztówki i listy do siebie z przyszłości napiszemy w środę w warszawskiej Zachęcie. Te warsztaty to zaproszenie do refleksji nad tym, kim jesteśmy teraz i kim możemy się stać kiedyś. Towarzyszą nowej wystawie, którą tuż przed majówką otwarto w warszawskiej Zachęcie. Dojrzewanie to opowieść o stawaniu się sobą, która nigdy się nie kończy i jest to oczywiście opowieść o dorastaniu we współczesnym świecie. Zaproszeni do współpracy artyści, artystki i osoby artystyczne przyglądają się granicom między dzieciństwem a dorosłością, a robią to za pomocą filmów, instalacji i obiektów. Warsztaty, podczas których powstawać będą pocztówki w środę o godzinie 17. Duet Cooper and Gorfer znany jest z przełomowego podejścia do portretu. Amerykanka Sarah Cooper i Austriaczka Nina Gorfer łączą fotografię z malarstwem, tkaniną, kolażem i wideo. Ich pracę pokaże już w tym tygodniu Muzeum Narodowe w Gdańsku. Wystawa Utopia ma swój początek w prawdziwych historiach 11 kobiet pochodzących z Nigerii, Kenii, Somalii, Erytrei, Syrii, Libanu, Iraku czy Iranu, dzisiaj mieszkających w Szwecji. Młode kobiety przedstawione tu zostały w monumentalnym kompozycjach towarzyszą im osobiste przedmioty, takie jak pierścionek, naszyjnik, książka czy szal babci. Wystawa w oddziale Zielona Brama potrwa do 31 października. Na wernisaż zapraszamy 9 maja, a w niedzielę 10 maja Sarah Cooper i Nina Gorfer będą oprowadzać po swojej wystawie.
0: Na pewno pamiętasz jeszcze swoją maturę? Były nerwy?
2: O, jest zdecydowanie straszliwe.
0: Jeszcze przez godzinę maturzyści tegoroczni mierzą się z językiem polskim. Niezmiennie trzymamy kciuki. Bardzo jestem ciekawy tegorocznych tematów. Po 13 powinno się wszystko wyjaśnić. O 13 tymczasem Magda Bauer wróci z kolejnymi kulturalnymi poleceniami. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, też nieustannie kibicuję.
1: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje. Czyli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Dobre, bo majowe, dobre, bo słoneczne, dobre, bo wiosenne. Zapraszam na kolejną ich godzinę, 4 minuty po 12. Armando Young już teraz na dobry początek tej godziny.
1: Dobre wibracje. Czyli Z. But I made up my mind.

Do 13 jeszcze potrwa egzamin maturalny z języka polskiego. W sieci pojawiły się przecieki z tegoż. Podobno potwierdzone zareagował już dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W przypadku uznania, że istnieją uzasadnione podejrzenia złamania prawa, na pewno stosowne zawiadomienie w tej sprawie złożę do prokuratury. To dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, no to ja nic nie mówię, nie podaję dalej tych przecieków. Wszystko zapewne wyjaśni się po 13. 16 minut po 12 tymczasem. Louis LaRoche, Teddy Swims, a po polsku Igo z Błażejem Królem. Takie mamy muzyczne plany na najbliższe kilkanaście minut.

0: autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
8: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

Sienna Spyro, The Visitor. To za nami w Chili Z, 22 minuty przed 13. Wiosna w kalendarzu, wiosna szczęśliwie także za oknem, a wiosna to idealny czas na zmiany, idealny moment, aby złapać równowagę, poczuć przypływ energii. Mamy dla Was wiosenny konkurs, w którym nagrodą jest voucher na catering dietetyczny z firmy Fit Catering. No i właśnie, zachęcamy Was do zgłoszeń, do pisania odpowiedzi na pytanie, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz właśnie na wiosnę. Zdrowe nawyki, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Dziś pierwszy z pięciu voucherów, jakie mamy dla Was w tym tygodniu, wędruje do pani Karoliny. Pani Karolina napisała tak. Nie jestem fanką radykalnych zmian, bo to właśnie te najtrudniej utrzymać. Wierzę w siłę małych kroków, które naturalnie wtapiają się w naszą codzienność i przy konsekwencji potrafią przynieść naprawdę duże efekty. Moja mantra to trust the process. To pani Karolina, która otrzymuje ode mnie dziś voucher na catering dietetyczny z firmy Fit Catering. Kolejny voucher do rozdania jutro przed 13:00. No to jeszcze raz przypomnę, konkurs @chiliz.pl. Nagrodą voucher na catering dietetyczny z firmy Fit Catering, a pytanie konkursowe brzmi: jakie zdrowe nawyki wprowadzacie na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit?

Z jakimi tematami musieli zmierzyć się na maturze z języka polskiego tegoroczni maturzyści? O tym między innymi po 13:00 Rafał Turowski. Z Rafałem was zostawiam. Zostańcie z nami na dalszą część tego poniedziałkowego, wiosennego popołudnia. Ja wracam tu jutro o 10:00.

0: Reset. Nastaw się na chill out. Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
9: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję Łukasz Żurek, prezes zarządu Sixt Polska. Jeszcze niedawno własność dawała poczucie bezpieczeństwa i status. Dlaczego przestajemy chcieć posiadać? Co się zmieniło?
10: Tempo życia i wygoda. Dziś bezpieczeństwo to wybór i umiejętność reagowania na zmiany. Nie chodzi o to, że nie chcemy mieć rzeczy. Po prostu nie chcemy się nimi martwić. W rozrywce już to znamy. Zamiast płyt mamy dostęp do Netflixa czy Spotify. Subskrypcje dają elastyczność i dostęp zamiast jednorazowego zakupu.
9: Czy to tylko trend wśród młodych?
10: Nie, to zmiana systemowa. Dotycząca całego społeczeństwa. Widoczna w wielu kategoriach. Na przykład w 2025 roku rowery wypożyczono ponad 8 milionów razy. Liczy się to, kiedy potrzebuję, a nie muszę posiadać na własność.
9: A samochód?
10: Podąża tą samą drogą. Z raportu Sixt Polska Auto na własnych zasadach wynika, że w ubiegłym roku 64% Polaków choć raz wynajęło auto. Można je dziś subskrybować jak inne usługi.
9: Na koniec zapraszam na stronę www.niekupujewynajmuje.pl.
0: Ogłoszenie płatne.

0: się na Chill Out.
1: Pierwsza na zegarze, łączymy się z Magdą Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Nowa wiosenna propozycja od warszawskiej księgarni Big Book Cafe wiąże się z muzyką. Music Sounds Better With Big Book to będzie cykl spotkań prowadzonych przez Nowikę. Ona i jej goście będą nas prowadzić przez świat nowych brzmień tak, żeby znaleźć to, co najlepsze, ale nie podsunięte przez algorytm. Na pierwsze takie spotkanie zapraszamy 15 maja, a już w tym tygodniu w Big Booku m.in. piątkowy literacki rave po zmroku, czyli wspólne czytanie w przestrzeni sprzyjającej relaksowi z książką, a także mnóstwo spotkań wokół literackich premier. W pierwszej połowie maja księgarnie Big Booka gościć będą m.in. Filipa Heizera, Dominikę Kiprowską, Katarzynę Surmiak-Domańską i reporterów Justynę Suchecką i Piotra Szostaka. Barwna, surrealistyczna scenografia pełna odniesień do historii sztuki będzie tłem dla nowego spektaklu warszawskiego teatru Gulliver. To jest oczywiście scena adresowana do dzieci i tak jest też w przypadku spektaklu Ucho, którego premierę teatr zapowiada na najbliższy weekend. Na scenie Lilliput zwykłe rzeczy uzyskają głos, żeby zostać usłyszane, a to dzięki książce estońskiej autorki i ilustratorki Piret Raud, książki, która stała się inspiracją dla twórców spektaklu. To będzie rzecz o sile słuchania i o tym, że każda, nawet najmniejsza historia ma swoją wagę i znaczenie. Spektakl nie tylko opowiada historię o wyjątkowości, ale też pokazuje, że każdy z nas słyszy i rozumie świat na swój sposób, zdradzają autorzy. Premiera 10 maja. Jeszcze zaproszenie do kina, tym razem kina Kika w Krakowie, które w przyszłym tygodniu pokaże film Pan Nikt kontra Putin. To jest oscarowy dokument, hit festiwalu Sundance i Millennium Dogs Against Gravity, zdobywca Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. I ten film będzie można zobaczyć 12 maja, czyli w przyszły wtorek wieczorem, podczas takiego specjalnego pokazu. Prelekcję przed filmem wygłosi Siergiej Szerszeniew, doktor nauk o sztuce, filmoznawca zajmujący się współczesnym kinem rosyjskim. Po prelekcji seans, a potem jeszcze dyskusja, którą poprowadzi gość wieczoru.
0: W pogoni za kulturą. Na Chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Trzy po pierwszej, dzień dobry. Tak sobie pomyślałem dzisiaj rano, przypominając stare dzieje, że organizowanie pierwszego dnia matur tuż po majówce, no ma w sobie coś z perfidii jednak. Jeśli już państwo wyszli...
0: Na chillaucie w Chili Z.
1: To miejmy nadzieję, że poszło jak należy. Dzień dobry, trzy po pierwszej.

0: 8 minut po godzinie pierwszej. Pomyślałem sobie, że na początku naszego spotkania przeniesiemy się do Holandii, ponieważ to, co uznacie za ciekawostkę być może, jest jednak takim dość wyraźnie widocznym objawem faktu, że świat się zmienia i czasami wobec tej konstatacji przychodzimy zupełnie bezradni. Albo zbuntowani, albo z obojętnością. No nie wiem. No dobrze, Amsterdam. Jako pierwsza stolica na świecie zakazał... Nie tego, co myślicie. Publicznych reklam mięsa i produktów związanych z paliwami kopalnymi. Od przedwczoraj z billboardów, z przystanków i ze stacji metra zniknęły reklamy burgerów, aut na benzynę oraz linii lotniczych. Stolica Holandii, no, tu jest może pewne nadużycie, bo niektórzy mówią, że to jest Haga, więc mówmy, że Amsterdam chce do 2050 roku osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla i zmniejszyć o połowę konsumpcję mięsa. Jeżeli chce się przodować w polityce klimatycznej, nie można wynajmować miejsc reklamowych pod coś wręcz przeciwnego, powiedziała lokalna przedstawicielka partii Zielona Lewica. To było uderzenie w stół, nożyce się odezwały bardzo szybko. Holenderskie Stowarzyszenie Branży Mięsnej skrytykowało decyzję władz miasta jako, cytuję, niepożądany sposób wpływania na zachowania konsumentów i podkreśliło, że mięso, cytuję, dostarcza kluczowych składników odżywczych i powinno zostać widoczne i dostępne dla konsumentów. Koniec cytatu. Holenderskie Stowarzyszenie z kolei Agentów Turystycznych oceniło, że zakaz reklam publicznych ich usług stanowi nieproporcjonalne ograniczenie ich wolności handlowej. Może dodajmy, że Amsterdam nie jest w Holandii wyjątkiem. Już przed 4 laty Haarlem, położony nieopodal, jako pierwsze miasto na świecie wprowadziło szeroki zakaz publicznych reklam większości produktów mięsnych. Takie zakazy wprowadziło także miasto Nijmegen, chyba tak się czyta po holendersku. W każdym razie owo miasto dodatkowo zakazało również reklamowania nabiału. Przepraszam, nie wiem dlaczego mnie to śmieszy, ale jakoś mnie to śmieszy. Reklamowania paliw kopalnych zakazało albo zamierza zakazać kilkadziesiąt miast świata, żeby Amsterdam nie czuł się taki samotny. Są to m.in. Florencja, Edynburg i Sztokholm, a we Francji ten zakaz obejmuje cały kraj.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: we własnej osobie Wiktor Waligura, czyli za 22 minuty po pierwszej. Chciałem zaapelować, by w przypadku, gdybyście idąc do pracy czy po zakupy zobaczyli, że sąsiad krząta się w ogródku zupełnie nago, proszę nie interweniować. Dzisiaj można, ponieważ jak czytam, obchodzony jest Światowy Dzień Nagiego Ogrodnictwa. Jeśli Państwo świętują ten dzień właśnie w taki sposób, jak przed chwilą powiedziałem, to proszę stosować filtr, bo słoneczko świeci.
1: Autopromocja.
2: Miejsce, w którym nadrobisz wszystkie muzyczne zaległości. Gabinet Dźwięku w Chili Z.
3: Cześć, tu Gabi Drzewiecka. Zapraszam na Gabinet Dźwięku. W każdą środę po godzinie 20 usłyszycie moją autorską selekcję nowości i nie tylko. Pojawią się również goście ze świata muzyki.
2: Gabinet Dźwięku. W każdą środę o 20. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
2: Po reklamie.

0: 23 minuty do godziny drugiej. Być może spędziliście majowe święta w Rzymie. No to pewnie wiecie, że nie jest tak łatwo. Wcale nie jest tak łatwo zwiedzić Koloseum, jeśli się nie ma biletów kupionych przez internet wcześniej. I wcale nie jest tak łatwo kupić te bilety przez internet wcześniej. No i tak trochę się przyglądamy temu, jak Włosi próbują okiełznać masową turystykę i jak to się niespecjalnie udaje. Od dzisiaj obowiązują nowe zasady sprzedaży biletów do tegoż właśnie Koloseum, a to w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu tymi biletami. To są działania wymierzone w agencje turystyczne, które masowo wykupują bilety, w związku z czym nie ma ich w kasach ani w internecie. No i od dzisiaj jest tak, że turyści, którzy nie kupili biletu przez internet, ale chcą zwiedzić amfiteatr Flawiuszów, muszą ustawić się w kolejce do tylko jednej kasy na placu Koloseum, a do tej pory wejściówki można było kupić także w dwóch innych miejscach. Ta zmiana wynika z chęci utrudnienia działania osobom, które oferują turystom faktycznie nieistniejącą usługę omijania kolejki i pobierają za to nielegalne odpłaty od tych, którzy biletu nie mają i czekać nie chcą. Walka z tym procederem jest trudna, czytamy, bo oszuści stale dostosowują swoje metody i korzystają ze sztucznej inteligencji, na przykład z botów, które są zdolne kupić wiele biletów w kilka sekund. Dlatego też w ramach zaostrzenia zasad w systemie sprzedaży zostanie wprowadzony dodatkowy test weryfikacyjny. To jeszcze nie koniec problemów, bo również te akredytowane przy Koloseum agencje turystyczne stosują, jak się okazuje, niedozwolone praktyki, wykupując bilety powyżej limitu, także na stronie przeznaczonej dla użytkowników indywidualnych i te agencje zostaną, jak czytamy, ukarane na przykład zawieszaniem usług albo całkowitym wykreśleniem z rejestru. Znając przedsiębiorczość rzymskich organizatorów turystyki, i na to szaleństwo będzie metoda. Dajmy im tylko trochę czasu.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

Daria ze Śląska w Czyli Z, 13 minut do godziny drugiej. Już teraz anonsuję spotkanie z Kubą Lachowiczem po 16. Kuba będzie miał dla was płytę Madonny w wersji analogowej. Myślę, że gracka. Etli i Sam Henshaw jeszcze przed 14, a o drugiej oczywiście kolejna dawka informacji w pogoni za kulturą.

0: Reklama.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
3: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
0: Po reklamie.

0: Zawsze. Na przylot.
1: Druga na zegarze. Magda Bauer, prosimy.
2: W pogoni za kulturą.
3: A u mnie tym razem muzyka w Nowym Teatrze, bo zapraszamy Was na festiwal, który przedstawi artystów współpracujących z monachijską wytwórnią Edition of Contemporary Music. To jest wytwórnia, która od lat wydaje muzykę jazzową i klasyczną, ma na koncie wiele albumów. No i współpraca z takimi artystami jak Kate Jarrett, Chick Corea, Jan Garbarek, Tomasz Stańko, czy Maciej Obara i Dominik Wania, a także Marcin Wasilewski trio. W maju gości w Warszawie i przed nami właśnie 4 koncertowe wieczory w Nowym Teatrze. Ten festiwal rozpocznie się 7 maja, potrwa do 10, a na scenie pojawią się m.in. Sokratis, Sino, Poulos Quartet, Elina Duni, Rob Luft, Duo Kazana, a także Ralph Alessi Quartet. Maj w krakowskim Pałacu Potockich upłynie pod hasłem Głosy Europy. Przed nami m.in. nowy cykl spotkań, który pokaże zaskakujące oblicza europejskiej literatury, filmu i sztuki. Spotykać się będziemy wokół Festiwalu Muzyki Filmowej, literackich premier i młodej sztuki. Do tego jeszcze będzie yoga, medytacja i relaks, a to w ramach nowej serii zatytułowanej Pałac Spokoju. Już 7 maja cykl Głosy Europy rozpocznie rozmowa poświęcona dwóm ważnym niemieckim językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo- Ann Rabe. I jeszcze Gdańsk. Tutaj czekamy na otwarcie nowej, ciekawej wystawy Muzeum Narodowego. Zapraszać będziemy tym razem do oddziału Zielona Brama i to tutaj zobaczymy pracę duetu Cooper and Gorfer. To jest duet znany z przełomowego podejścia do portretu. Amerykanka Sarah Cooper i Austriaczka Nina Gorfer łączą fotografię z malarstwem, tkaniną, kolażem i wideo. Ich twórczość to taka wielowarstwowa opowieść o tożsamości, pamięci i ludzkim doświadczeniu. I takie prace zobaczymy w Muzeum Narodowym w Zielonej Bramie. Wystawa Utopia ma swój początek w prawdziwych historiach 11 kobiet, które dziś mieszkają w Szwecji, ale pochodzą z Nigerii, Kenii, Afganistanu, Erytrei, Syrii, Libanu i innych miejsc. Młode kobiety zostały tutaj przedstawione w taki specjalny sposób, w monumentalnych kompozycjach, pośród osobistych przedmiotów. Wystawa zostanie otwarta 9 maja, to wtedy wieczorem zapraszamy na wernisaż, a 10 maja na specjalne oprowadzanie z artystkami. Tę ekspozycję będzie można oglądać do 31 października.
2: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: 3 po 2, dzień dobry, Past Perfect. Dzisiaj, od dzisiaj wracamy do lat 90. I wspomnimy sobie wiosnę roku 2000, Sheryl Crow, Zalia czy Lord między innymi na naszej playliście w tej godzinie spotkania.
2: Na chillaucie w Chili Z.

11 minut po drugiej. Mam tutaj informację, która no jest nieco zaskakująca może, a może wcale nie zaskakująca. No w każdym razie zostali zbadani polscy studenci. No ważna informacja dla tych, którzy bo już skończyli pisać maturę z polskiego. No za chwilę państwo pójdą na studia. Wynika z badania Student w pracy, że ponad połowa studiujących w naszym kraju, to jest prawie 1 300 000 osób, ma albo stałą, albo dorywczą pracę. No i zasadniczo największa grupa z nich, prawie 20%, zarabia między 4 a 5 tysięcy złotych netto. Około 13% mniej niż 2 tysiące złotych netto, a 49% badanych między 3 a 6. No więc średnia tych zarobków to jest 4 z hakiem netto miesięcznie. Rok temu było to nieco ponad 3,5, co oznacza, że średnie studenckie wynagrodzenie wzrosło dość znacząco, bo o 14%. To jest informacja o tym, ile studenci zarabiają. A teraz informacja o tym, ile studenci chcieliby zarabiać. Otóż chcieliby zarabiać dużo. Na początek prawie 10 tysięcy złotych netto miesięcznie. Po roku pracy 12 tysięcy złotych, po 3 latach pracy 14, a po 10 latach pracy ponad 16 tysięcy złotych netto. Innymi słowy, prawie połowa studentów, bo 47% w perspektywie 10 lat pracy chciałaby zarabiać, czy też uważa za satysfakcjonujące wynagrodzenie 20 tysięcy złotych i więcej brutto. Co to dla nas wszystkich oznacza, znaczy głównie dla pracodawców? Jak czytamy, to jest ważny sygnał, ponieważ młodzi nie szukają wyłącznie pierwszego zajęcia, ale miejsc, w których ich wynagrodzenie będzie rosło razem z kompetencjami i odpowiedzialnością. Z badań wynika, że 44% studentów pracuje na umowę o zlecenie w Polsce. Drugą pod względem popularności formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Wyobraźcie sobie, że 1/4 polskich studentów tak pracuje, a na czas określony zatrudniona jest co piąta osoba. Po 10 latach pracy 20 tysięcy złotych brutto. Też bym tak chciał.

0: Fast Perfect, a przedtem Skubas, ojciec i syn. Proszę z nami zostać.
1: Autopromocja.
2: Zmiany zaczynają się od ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chillized.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. Chillized. Nastaw się na wiosenny chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Just Perfect.
1: Tysięczny rok dzisiaj wspominamy i będziemy sobie schodzili latami 90. tą drabiną po osi czasu w dół, że się tak wyrażę. No jutro rok 99, mówiąc w uproszczeniu. Podczas rozdania Oscarów Andrzej Wajda otrzymał statuetkę za całokształt twórczości. Na ekrany kin wchodzi w Polsce jeden z tych filmów, który zmienił jednak oblicze kina, Tańcząc w ciemnościach Larsa von Triera. Powstaje Centralne Biuro Śledcze, Anna Czerwińska jako druga Polka zdobywa Mount Everest. Na brytyjskiej liście przebojów piosenki, które są takie, powiedziałbym, niezbyt koherentne do naszej stacji. Wspomnę tylko, że na pierwszym miejscu Bound for Dairy Load, Oxide and Neutrino. Posłuchałem tego w internecie. Może innym razem. Z takich bardziej znanych mieliśmy Bloodhound Gang, The Bad Touch. To fajny numer, czy He Wasn't Man Enough, Toni Braxton. Piosenka, którą dzisiaj zagram, nie trafiła na listę przebojów ani brytyjską, ani amerykańską z jednego powodu, mianowicie nie ukazała się na singlu. Była wtedy w naszym kraju bardzo popularna, głównie z powodu filmu, nie najlepszego, ale jednak The Next Best Thing. I to jest ten przypadek, w którym ścieżka dźwiękowa była dużo lepsza od samego filmu. Może także dlatego, że Madonna jest po prostu okropną aktorką. I z tego właśnie filmu pochodzi piosenka Time Stood Still, którą dzisiaj pozwolę sobie przypomnieć.

sprzed 26 lat, Time Stood Still, z filmu The Next Best Thing, Madonna w Past Perfect. 1999 rok, wspomnimy jutro mniej więcej o tej samej porze. 23 minuty do trzeciej, Sabina Carpentera.

Karybów, czyli Z. 13 minut do 15. Wspominałem o tym, ale powtórzę, bo wydaje mi się, że to jest wiadomość, która może was zainteresować, bo analogowe, ale srebrne wersje albumów Madonny są do zdobycia dzisiaj u Kuby Lachowicza po godzinie 16, więc ci z was, którzy mają adapter w domu oraz chrapkę na te płyty, proszeni są o nieodchodzenie od odbiorników. Kamran Khan, Japanese House i James Arthur. Jeszcze przed 15.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie.
7: Spróbować czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
16: Jeden wieczór, dwa koncerty.
15: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
17: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
18: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
19: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
18: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
19: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
20: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z Lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
23: Lidl. To się opłaca.
24: Gorąco?

0: KFC.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.

0: Trzecia na zegarze, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Noc muzeów w Krakowie tradycyjnie wcześniej niż w Warszawie. W tym roku spotkamy się 15 maja, a my już teraz polecamy Wam wizytę w Muzeum Fotografii w obu oddziałach tej instytucji. W MUFO Rakowicka na zwiedzających czekać będą oprowadzania, a także wydarzenia specjalne, w tym przenośne studio portretowe, w którym będzie można wykonać pamiątkowe zdjęcie. W MUFO Józefitów z kolei będzie można zajrzeć za kulisy pracy muzeum podczas oprowadzań po przestrzeni na co dzień niedostępnych, a także wziąć udział w warsztatach i spotkaniach poświęconych historii fotografii. Maj to również bogaty program wydarzeń towarzyszących nowej wystawie Wspólnie 20 lat kolektywu Sputnik Fotos. Tę wystawę już można oglądać w Muzeum Fotografii. Już teraz polecamy Waszej uwadze oprowadzania kuratorskie z udziałem twórców, ukazujące kulisy pracy jednego z najważniejszych kolektywów fotograficznych Europy Środkowo-Wschodniej. Teatr Rampa zaprasza na nietypowe spotkanie z Witkacem. Chodzi o musical Witkacja Vodevil na krawędzi, który w maju wraca na scenę. Dynamiczny, porywający, świetnie zagrany i zaśpiewany. Spektakl będzie dobrą rozrywką dla tych, którzy wiedzą sporo o Witkacym i jego czasach, a dla innych świetną inspiracją do tego, żeby głębiej wejść w klimat epoki. Nie brakuje tu też współczesnych odniesień.
3: Witkacy jest szalenie ciekawą postacią też do opowiadania, nie tylko po to, żeby pokazywać kompleksy modernistycznego artysty, kompleks Polski w Polsce pod zaborami, a potem rodzącej się, wstającej z kolan, a potem znowu upadającej czy okupowanej, ale przede wszystkim po to, żeby pokazać kondycję współczesnego mężczyzny.
2: Mówiła w rozmowie z Chilizet jeszcze przed premierą Karolina Ferberg-Pawłowska, współautorka scenariusza. Mam już sporo zgłoszeń po zaproszenia na spektakle 8 i 9 maja, ale jeszcze można się po nie do nas zgłosić. Konkurs trwa. Jeśli chcecie wygrać takie podwójne zaproszenie właśnie na te dwa terminy, to napiszcie do nas na adres kultura@chilizet.pl, dlaczego chcecie się wybrać. Art Inkubator na Gojki w Sopocie szykuje sporo ciekawych wydarzeń. W maju będą seanse filmowe, spotkania, powstaje nowa wystawa, która zostanie otwarta pod koniec miesiąca. A teraz można tu przynosić kwiatki i cebulki przekwitniętych narcyzów, hiacyntów czy innych roślin z wiosennych czy świątecznych dekoracji. Gojki zachęca do tego, żeby przynosić te rośliny w ramach społecznych nasadzeń. Powstaje bowiem zielona, przyjazna przestrzeń dla mieszkańców i odwiedzających ogród. Każda przekazana roślina to będzie taki osobisty Wasz wkład w rozwój parku i budowanie lokalnej wspólnoty. Ogrodnicy z Gojki czekają od poniedziałku do piątku, od 9 do 17, a także podczas wydarzeń organizowanych na terenie parku. O tych plenerowych na pewno jeszcze będziemy mówić w Chilizet.
1: W pogoni za kulturą. Chilizet. Pogoda.
0: We wtorek deszczowo i pochmurno na zachodzie kraju, na Kujawach, na Wybrzeżu Gdańskim, na Warmii, Mazurach i Białostocczyźnie. Duże różnice temperatur, bo 29 stopni jutro w Krakowie, a zaledwie 11 w Szczecinie. 12 stopni w Gdańsku, 27 w Katowicach i w Warszawie i jako się rzekło 29 w Krakowie.

0: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: No to właściwie to taka sytuacja, że ktoś mieszkający w Szczecinie mógłby wsiąść w samolot i polecieć do Krakowa, no właściwie tak jak na wakacje do Egiptu, no bo takie różnice temperatur nie aż tak często spotykane. Konkurs taki popołudniowy w tej godzinie naszego spotkania. Na chillaucie w Chili.

Sztuczna inteligencja. Powiecie znów, no ale słuchajcie, naprawdę interesujące. No bo tak się mu doprowadzi do końca ludzkości, że odbiera nam broń i tak dalej. Gdy tymczasem naukowcy, dodajmy, że ze Stanów, opracowali takie narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. I ono może ocenić szanse na przeżycie, nasze szanse, na podstawie szybkości naszego starzenia się. W przypadku osób chorych na nowotwór, które szybko starzały się pomiędzy poszczególnymi zdjęciami wykonanymi w trakcie leczenia, słuchajcie, te szanse były mniejsze. Wyniki badania sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć, czy też wręcz już służy jako taki biomarker prognostyczny w przypadku nowotworu i, co jest bardzo istotne, nieinwazyjny. Badanie opublikowane w zeszłym roku wykazało, że pacjenci z chorobą nowotworową wyglądają według Face Age'a, bo tak się to narzędzie nazywa, na około 5 lat starszych niż ich wiek chronologiczny, a bardziej odbiegające od wieku chronologicznego szacunki Face Age'a korelują z gorszymi wynikami przeżycia po leczeniu raka. Nie wiem, co zrobiliście, usłyszawszy te informacje. Oczywiście natychmiast otworzyłem tę aplikację, bo przyznaję, bez bicia jej nie znałem i bardzo mi się spodobała, bo napisała, że mam 5 lat mniej niż wyglądam.

0: What turns you on? Zaśpiewał pytająco, albo pytająco, albo zapytał śpiewająco Don West. A mnie osobiście, mam nadzieję, że was też, kręci konkurs taki popołudniowy. Jeśli tak, to kolejna edycja na antenie już za kilka minut.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
1: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol, redaktorka naczelna.
2: Czas na rower. W Skiteam czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl. Skiteam.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.

0: clouds, it's right there. Just hold on to happier times, all right, darling?
1: No, co się nie zmieściło w zwrotce i refrenie, dopowiedziała na końcu Rave, czyli Z. Za 28 minut, czwarta. Czas na konkurs taki popołudniowy. Co my tu mamy? Dark Eyes, Tomasz Stańko, Quintet, Marcin Wicha, Proste Rzeczy, Marie Kondo, Magia Sprzątania, po japońsku. No i oczywiście Smyczka od Chili Z. 321-321-500, numer telefonu nie ulega zmianie, mamy trzy kategorie i trzy pytania. Kto chciałby wziąć udział w konkursie, niechaj zatelefonuje. Wybieramy sobie jedną kategorię, czytam pytanie w niej zawarte i trzy możliwe odpowiedzi, tylko jedna jest poprawna. I właśnie ją wskazujemy, mając jeden strzał. 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Magda jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pomajówkowo witam, cześć. Jak minęła majówka?
2: Spokojnie, w domu, spokojnie, słonecznie.
1: Też u ciebie 28 stopni albo coś w tym stylu?
2: Słucham?
1: Też 28 stopni u ciebie albo coś w tym stylu?
2: Tak. Bardzo ciepło.
1: Lato nam przyszło, prawda? To nie szkodzi, za chwilę to wszystko minie, jutro w Szczecinie 11 stopni i deszcz. Do nas też to dojdzie. No dobrze. Magda, to gdyby przyszła gorsza pogoda, to mam piękną książkę na krótkie wiosenne wieczory Marcina Wichy, Proste rzeczy. Mam magię sprzątania po japońsku, płytę Tomasza Stańki i smyczkę. Ponieważ Magda jest już wielokrotną laureatką naszego konkursu, więc nie będę przypominał zasad, tylko przejdźmy do kategorii. Dzisiaj mam dla ciebie kategorię dzielnicową, kategorię sportową i kategorię zgadnij, gdzie jestem.
2: To niech będzie sportowa.
1: Dobrze. Magda, Eukon Kanto. To jest taki bieg z żoną albo z partnerką, z dziewczyną do góry nogami na plecach przez tor przeszkód. To jest prawdziwy sport, prawdziwa dyscyplina sportowa, a zwycięzca, no w tym wypadku mężczyzna, bo o sytuacji odwrotnej nie słyszałem, żeby partnerka chłopaka brała na plecy i biegła. No więc zwycięzca dostaje piwo, które równoważy wagę żony czy też dziewczyny. I tenże sport pochodzi A. z Papui Nowej Gwinei, czy też B. z Paragwaju, a może C. z Finlandii.
2: Finlandii.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: No bo jak się wie, to jest łatwiej, prawda?
2: Tak, słyszałam już kiedyś o tym sporcie.
1: Bardzo fajne. Chciałbym kiedyś uczestniczyć jako widz.
2: Jako widz też.
1: Nie chciałbym ani nosić, ani być noszony przez nikogo, nie ukrywam, zważywszy, że to jest droga przez płotki. Więc to jest tor przeszkód prawdziwy. Tak jest, dokładnie, z Finlandii. Dobrze, Magda, cieszę się bardzo. Zestaw nagród wędruje do ciebie. Dzięki za udział w konkursie, gratuluję i dobrego popołudnia.
2: Dziękuję wzajemnie.
1: Pozdrawiam, cześć.

Muszę sprawdzić, czy coś z panią siostrą nagrał. Phineas w Chili Z z The Favors za 11:15. Pięknego popołudnia. Rafał Turowski, dziękuję. Kuba Lachowicz będzie was nastawiał na chillout od 16:00.

0: Оставшие на Chill Out. Реклама.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Karty Ekstra. 12 na osobę, a kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: się.
1: Lot.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
3: Pogoda nie jest sprawiedliwa dzisiaj i jutro też nie będzie, bo na przykład w Nowym Sączu 27 stopni, a w Ustce tylko 13 w tym momencie. Jeżeli chodzi o wtorek, ten też nie będzie sprawiedliwy, jak powiedziałem, bo w Wielkopolsce na zachodzie i na północy spodziewamy się chmur, z których spadnie deszcz. Na termometrach w Szczecinie i Gdańsku tylko 15 stopni, ale na przykład w Warszawie, Krakowie do 27 i dużo, dużo słońca. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: W międzyczasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
3: Dzień dobry. Minuta po 16:00 w poniedziałek po majówce. Słuchacie Chili Z. Jakub Lachowicz to ja. Mam nadzieję, że wszyscy wypoczęci, że nowy tydzień jest dla was łagodny, bo tak trzeba. Zapraszam. Razem jesteśmy do 19:00.
5: W międzyczasie w Chili Z.
3: I gramy. Somber Homewrecker. Co ode mnie na początek. Później m.in. Mumford & Sons. Poniedziałek mamy, który już na wykończeniu daliśmy radę, więc zapraszam na wspólne odpoczywanie.

klasycznie, najlepiej jak się da. Shade, Your Love is King, czyli Z. Utwór bardzo chillizetowy, bo od tego zaczęliśmy naszą emisję dawno, dawno temu, 18 lat temu, panie i panowie, zaraz. 12 minut po 16, zaproszenie na Met Gala, czyli doroczną kolację wydawaną w pierwszy poniedziałek maja przez Annę Wintour, naczelną amerykańskiego Vogue'a, połączoną oczywiście z wernisażem nowej wystawy w Costume Institute nowojorskiego Metropolitan Museum of Art. Było przez lata jednym z najbardziej pożądanych w świecie show biznesu, bo przez dekady to Anna Wintour była postrzegana jako osoba, która dyktuje i wskazuje, co i kto jest en vogue. Gwiazdy mniejsze i większe przez lata czekały na zaproszenie na te gale, bo oznaczało to, że awansowały do elity. Kupić miejsca przy stolikach na uroczystej kolacji mogły firmy. Ubiegłoroczna cena to ponad 75 tysięcy dolarów, ale nie mogły kupić ich osoby prywatne. Ten rok trochę zmienił w podejściu do Met Gali i mówi się, że jest to osobista porażka Anny Wintour. Pierwszy raz w historii Met Gali, która już dzisiaj sponsorem jest osoba prywatna. Natomiast wiemy, że no już pojawiają się wezwania do bojkotu tej gali. Na ulicach Nowego Jorku pojawiły się plakaty rozklejane przez aktywistów z grupy Everyone Hates Elon. Oczywiście chodzi o Elona Muska. I ostrzegają one, że miliarderzy stają się w USA oligarchami. Pierwszy raz od dawna na gali zabraknie burmistrza Nowego Jorku, ale wiemy, kto się na pewno pojawi. Kardashianki się na przykład pojawią, natomiast wiemy też, że pojawią się dwie osoby z obsady Diabeł Ubiera się u Prady 2, Emily Blunt i Stanley Tucci. Nie będzie za to Meryl Streep, która w filmie gra alter ego Anny Wintour, bo jej rzecznik powiedział prasie, że aktorka od lat dostaje zaproszenia, to Met Gala, cytuję, to nie jest jej scena. Dla wielu ciekawsza jest jednak lista osób, które nie pojawią się na tegorocznej Met Gali. Najciekawsza z plotek głosi, że galę w tym roku odpuści sobie Zendaya, która przez ostatnie lata była jedną z najbardziej oczekiwanych gościń, której zdjęcia z wydarzenia szybko obiegały media społecznościowe. Oficjalnie jest zmęczona, bo promuje film Drama i trzeci sezon Euforii. Natomiast jak będzie wyglądała lista obecności i nieobecności, to dowiemy się jutro, ponieważ wydarzenie zaczyna się we wtorek o północy czasu polskiego. Z pewnością tematem przewodnim Met Gali będzie zaś hasło Fashion is Art, które koresponduje z wystawą, której tytuł to Costume Art. Więc wiemy, że będą łączone ubrania z rozmaitymi obiektami z kolekcji Met. Wszystko po to, żeby pokazać, że moda jest dziedziną sztuki. To dzisiaj w nocy w Nowym Jorku, panie i panowie. A u nas teraz po polsku Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka w kilometrach. Kwadrans po 16:00. Tak wam gramy w poniedziałkowe popołudnie.

0: śpiewała boska Olivia Dean. Cały czas polecam wam jej najnowszy album The Art of Loving w całości. Krótki to jest materiał, ale lepiej w tę stronę myślę, że lepiej niedosyt niż przesyt, nie? Olivia Dean to za nami. 24 minuty po 16. W tym tygodniu rozdaję wam winyle Madony, proszę państwa, i to ekskluzywne, limitowane, srebrne. To jest wznowienie albumu Confessions on the Dance Floor, tak, tego kultowego już albumu po 20 latach. Więc za moment będzie taka okazja jeszcze przed 17. Kto zainteresowany, polecam zostać, a kto nie, to i tak będzie zadowolony, bo między innymi Billie Eilish się pojawi na tej antenie. Tak wam gramy w poniedziałkowe popołudnie.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chilli Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chilli Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.

Lunch, Billie Eilish, czyli Z. To za nami, 23 minuty przed 17. To teraz bohaterka naszego tygodnia. Madonna, oczywiście. Jej album Confessions on the Dance Floor. Nie wiem, czy wiecie, że... No, fani Madony pewnie wiedzą, ale przecież nie wszyscy muszą ją kochać. Czy wiecie, że ta płyta, o której wam opowiadam, Confessions on the Dance Floor, była jakby jedną całością. Tam nie było przejść, nie było ciszy między piosenkami. Ona była zrobiona jak jeden długi set do tańca, po prostu, no jak to u Madony. A inspiracją do stworzenia tej płyty była muzyka m.in. Abby, Giorgio Morodera, Pet Shop Boysów czy grupy Blondie. Hang Up to największy przebój, tak, ten, który słychać w tle. I ten sample właśnie z Abby. I tutaj był problem, bo Madonna musiała ich przekonać, żeby się na to w ogóle zgodzili. Wtedy powiedziała, że wysłała do Sztokholmu emisariusza zaopatrzonego w list, w którym błagałam ich i zaklinałam i mówiłam, jak bardzo czczę ich muzykę, której chcę złożyć hołd, co było prawdą. Chcieli się zastanowić, nigdy nikomu nie pozwalają na branie sampli. Mogli powiedzieć nie, chwała Bogu, że tego nie zrobili. Tak mówiła królowa na łamach wywiadu dla BBC. I ten album właśnie, Confessions on the Dance Floor, świętuje 20 lat. Z tej okazji został wznowiony na pięknym winylowym albumie. Tyle, że jest to wyjątkowe wydawnictwo, dwupłytowe, srebrne winyle, piękne. I tak się złożyło, że mam dla was takie albumy. I w tym momencie uruchamiam naszą skrzynkę konkurs@chillizet.pl. konkurs@chillizet.pl. Tutaj na was czekam. Dzisiaj szukam fana albo fanki Madony, która chciałaby taki album. I proszę mnie przekonać, dlaczego taki album Confessions on the Dance Floor w wersji 2026 powinien powędrować właśnie do was. Proszę przekonać po prostu. To już pozostawiam wam, w jaki sposób. konkurs@chillizet.pl. Tutaj was zapraszam, a że ta płyta jest mocno taneczna, no to pozwólcie, że może zostawimy ją sobie na koniec tygodnia, ale i tak pogramy królową. Co powiecie na The Power of Goodbye teraz? Na wasze głosy czekam. konkurs@chillizet.pl. Winylowe albumy Confessions on the Dance Floor czekają. konkurs@chillizet.pl. Ostatni raz powtórzę i gramy matkę królową w Chillizet.

Talos i Simi w Chili Z. 9 minut i będzie 17. To teraz zagram wam coś, od czego zaczęła się wielka, wielka kariera Amy Winehouse. To był jej debiutancki singiel z pierwszej płyty Frank. Co ciekawe, piosenka, która nie odniosła żadnego sukcesu, bo znalazła się na 72. miejscu na brytyjskiej liście przebojów. Stronger Than Me. Dawno nie słyszana.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Zastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Zastaw się na Chill Out.
0: Chilli Z. Pogoda.
2: Nocą na północy i na zachodzie spodziewamy się delikatnych, przelotnych opadów deszczu. Jutro też będzie niesprawiedliwie, ponieważ na północy i na zachodzie spadnie deszcz, a w pasie od Dolnego Śląska i ziemię lubuską, aż po Wielkopolskę oraz Kujawy, po Warmii i Mazury mogą pojawić się burze. Termometry jutro od 15 stopni na północy, 20 na zachodzie, do nawet 28 stopni, tyle będzie na południowym wschodzie, nieco chłodniej nad morzem, tutaj tylko do 12.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: W międzyczasie w Chilli Z zaprasza Jakub Lechowicz.
2: Dzień dobry, 2 minuty po 17. Jakub Lechowicz, to ja, kłaniam się i zapraszam na kolejną wspólną godzinę. W sprawie albumów Madony skontaktujemy się ze zwycięzcami, więc proszę o chwilę cierpliwości, ale pięknie nas przekonywaliście. Będą jeszcze okazje w tym tygodniu, spokojnie.
0: W międzyczasie w Chilli Z.

Natalia Muyanga, wspaniała w Chili Z. Jutro zupełnie nowy singiel, Ile snów nam zostało, premiera. Jutro też Natalia nas odwiedzi, żeby o nim opowiedzieć, więc już teraz was zapraszam. 12 minut po 17. Jeszcze a propos Natalii, na naszym kanale na YouTubie znajdziecie zapis Chili Z Live Session, bo Natalia ostatnio dla was zaśpiewała i mocno, mocno wam to polecam, jak najbardziej. Panie i panowie, matury się zaczęły dzisiaj. Przeglądam tematy rozprawkowe. No one są takie bardzo ogólne. Na przykład temat pierwszy, wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. Temat drugi, kiedy dla człowieka jest ważne i jak postrzegają go inni. W pracy na minimum 300 słów trzeba odwołać się do lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego i wybranych kontekstów. No, wydaje mi się, że takie przyjemne są te tematy. Notka syntetyzująca na 60-90 wyrazów to kolejna większa forma, którą zdający muszą napisać na podstawie dwóch tekstów. I w tym roku to tekst Agnieszki Krzemińskiej Kamień, papier, chmura i Olafa Szewczyka Biblioteka w kieszeni. A temat samej notatki brzmi: tradycyjne, a cyfrowe sposoby przechowywania informacji. Też przyjemne, myślę. Z kolei w kontekście autorzy arkusza pytają m.in. o takie lektury jak Antygona, Pieśń o Rolandzie, Bajka Jagnie i Wilce Ignacego Krasickiego, Przedwiośnie Żeromskiego, Ferdy Durkę, oczywiście Gombrowicza, Inny Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, a lalka Bolesława Prusa, która jest pewniakiem, pojawiła się tylko w kontekście fragmentu eseju Olgi Tokarczuk, Lalka i Perła. W tym roku wycieków, proszę państwa, nie było, czyli tematy maturalne nie pojawiły się w sieci do godziny 9, ale zdjęcia arkuszy zaczęły krążyć w internecie tuż po 9, po rozpoczęciu egzaminu. W tym roku egzamin wyjątkowy, bo przystępują do niego 6-latki. Znaczy nie, że 6-latki piszą maturę, tylko są to osoby, które w wyniku reformy rozpoczęły szkołę w wieku 6 lat. Jest to rocznik przejściowy, więc mieszczą się w nim 6- i 7-latki. Żeby ta kumulacja nie była tak dotkliwa dla szkół, zdecydowano się podzielić to na dwa etapy. Dlatego mówimy o tegorocznych maturzystach, że to półtora rocznika, bo napisze ją około 344 tysięcy osób. Dla porównania, w zeszłym roku było ich 256 tysięcy. I podobno szkoły nawet mogą w soboty matury robić w tym roku. I tak też będzie w przyszłym roku. Maturzyści, teraz proszę się zrelaksować na spokojnie. Jutro matematyka, królowa nauk. Tak, powiedział co wiedział. Tak. Problemy z matematyką też były. Natomiast nie matura, a chęć szczera. Zrobi z ciebie oficera, wiadomo. Vagabond, Carpenter, teraz w Chili Z. Kwadrans po 17.00.

0: I Belong to You, czyli Leny, boski Leny Krawic z płyty 5. Jakoś tak wtedy bardzo złagodniał nam Leny, bardzo. Chłopak, albo facet już bardziej, urodzony na Brooklynie w Nowym Jorku, chociaż z tego co wiem, to Leny mieszka teraz na Manhattanie i ponoć można go spotkać w tamtejszych klubach. To by było coś, myślę. Tylko nie, żeby tam podchodzić i zdjęcia sobie robić, no, tylko tak zawsze miło, nie? Tak spotkać Lenego na przykład, w tym szalu swoim, o, popłynąłem. 25 minut po 17, panie i panowie, pozostając w Stanach, zbliża się rewolucja w Oscarach, Akademia zmienia zasady gry i zasady przyznawania nagród. Jak będą teraz wyglądały Oscary, co się zmieni, o tym opowiem wam za kilka chwil w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.

Tak przedstawiła nam się dziewczyna o pseudonimie Arlo Parks. Caroline, to za nami w Chili Z. I ostatnia płyta, która ukazała się kilka tygodni temu, jest zupełnie inna. Nie mówię, że gorsza, ale inna, bardziej taneczna, elektroniczna. Polecam zajrzeć wam w wolnej chwili. 20 minut i będzie 18. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła szereg przełomowych zmian w regulaminie przyznawania Oscarów. Najważniejsze dotyczą, no tak jak to dzisiaj często bywa, AI. Akademia jasno stwierdziła, że do nagród aktorskich kwalifikują się wyłącznie role tworzone przez ludzi i tworzone za ich zgodą. Podobnie scenariusze, tylko te napisane przez człowieka mogą powalczyć o Oscara i decyzja jest reakcją m.in. na kontrowersję wokół pośmiertnego występu Vala Kilmera, który został ożywiony właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji. Organizacja zastrzegła też sobie prawo do żądania szczegółowych informacji o wykorzystaniu AI w produkcjach, tak gdyby były wątpliwości. Ale to nie koniec zmian, bo drugą rewolucją jest dopuszczenie wielokrotnych nominacji dla jednego aktora w tej samej kategorii, bo na razie dotąd, nawet jeżeli artysta zdobył wystarczającą liczbę głosów za kilka ról, to nominację otrzymywała tylko ta z najwyższym wynikiem. Teraz ta zasada znika i dzięki temu kategorie aktorskie zbliżają się do innych dziedzin, takie jak reżyseria. Ale to wcale nie koniec, bo zmiany objęły również kategorię filmu międzynarodowego. Od teraz o nominację mogą ubiegać się różne produkcje z jednego kraju, a kwalifikacje zapewni m.in. zwycięstwo na prestiżowych festiwalach. I co ważne, taka nagroda później trafi bezpośrednio do reżysera, a nie dotąd, jak dotąd, do kraju pochodzenia. 99. gala rozdania Oscarów odbędzie się w marcu 2027 roku, tradycyjnie w Los Angeles. 99. Później będzie 100. Odkrycie. Daria Zawiałow teraz po polsku. Szarówka w Chili Z. 18 minut przed 18. Poniedziałek mamy i mam nadzieję, że jest wam dobrze i niczego wam nie potrzeba.

Skies Crying. Cóż, czyli Z. 10 minut dzieli nas do 18. O 18 oczywiście Magda Bauer i w pogoni za kulturą. A teraz projekt, który składał się z Argentyńczyka, Francuza i Szwajcara. I oni tak bardzo umiejętnie przypominali nam, że tango dalej jest popularne i modne. Szczególnie na początku lat 2000, kiedy ukazywał się ich debiutancki album i stali się wtedy jednym z najgorętszych zespołów roku, bo oni właśnie łączyli akordeon, fortepian z takimi house'owymi bitami, a bazą było właśnie argentyńskie tango. Trafił im się też przebój, który został wykorzystany w filmie Zatańcz ze mną z Jennifer Lopez i Richardem Gerem, Santa Maria, a w podtytule Del Buen Aire. I proponuję go teraz w Chilizacji.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Hej, Kea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
6: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

0: czasu, czyli za poniedziałek zbliża się 18 w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Pocztówki i listy do siebie z przyszłości napiszemy w środę w warszawskiej Zachęcie. Te warsztaty to zaproszenie do refleksji nad tym, kim jesteśmy teraz i kim możemy się stać w przyszłości. Towarzyszą nowej wystawie, którą tuż przed majówką otwarto w galerii Zachęta. Dojrzewanie, opowieść o stawaniu się sobą, która nigdy się nie kończy. Tak brzmi jej tytuł. To jest oczywiście opowieść o dorastaniu we współczesnym świecie. Zaproszeni do współpracy artyści, artystki i osoby artystyczne przyglądają się granicą między dzieciństwem a dorosłością, a robią to za pomocą filmów, instalacji i obiektów. Warsztaty, podczas których powstawać będą wspomniane pocztówki, w środę o 17. Noc muzeów w Krakowie tradycyjnie wcześniej niż w Warszawie po 15 maja, a my już teraz polecamy Waszej uwadze Muzeum Fotografii. Oba oddziały MUFO, dlatego że i w jednym i w drugim będą się dziać rozmaite ciekawe sprawy. W MUFO Rakowicka wydarzenia specjalne, w tym przenośne studio portretowe, w którym będzie można wykonać pamiątkowe zdjęcie, a w MUFO Józefitów będzie można zajrzeć za kulisy pracy muzeum podczas oprowadzań po przestrzeniach na co dzień niedostępnych. Do tego wziąć udział w warsztatach i spotkaniach poświęconych historii fotografii. Maj to też bogaty program wydarzeń towarzyszących nowej wystawie Wspólnie 20 lat kolektywu Sputnik Fotos. Duet Cooper and Gorfer znany jest z przełomowego podejścia do portretu. Amerykanka Sarah Cooper i Austriaczka Nina Gorfer łączą fotografię z malarstwem, tkaniną, kolażem i wideo. To, w jaki sposób to robią, zobaczymy w Gdańsku już w tym tygodniu. Muzeum Narodowe zaprasza na wystawę Utopia. Ten projekt ma swój początek w prawdziwych historiach 11 kobiet pochodzących z Nigerii, Kenii, Somalii, Erytrei, Syrii, Libanu, Afganistanu, Iraku i Iranu, a dziś mieszkających w Szwecji. Wystawa w oddziale Zielona Brama potrwa do 31 października. Na wernisaż zapraszamy 9 maja. 10 maja Sarah Cooper i Nina Gorfer będą oprowadzać po swojej wystawie.
1: W pogoni za kulturą.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: W międzyczasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Dziękujemy Magdzie Bauer. Magda wraca. Chciałem powiedzieć jutro, ale Magda ma jutro wolne. W środę. 18:02. Jakub Lachowicz to ja. Dzień dobry. Zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę. Leon Bridges na początek. Peaceful Place. To o nas.
1: W międzyczasie w Chili Z.
0: Oczywiście, że peaceful i oczywiście, że place. Witamy w Chili Z. Zapraszam, razem jesteśmy do 19:00 i radzimy sobie z tym poniedziałkiem.

Looking for the Summer. Chris Rea w Chili Z. Niepożegnalny, wspaniały Chris Rea, który odszedł od nas w święta, ale muzyka pozostała na szczęście, między innymi w postaci tego pięknego singla o poszukiwaniu lata. Czy lata trzeba szukać? No domyślam się, że słuchacze na zachodzie mają trochę inne zdanie niż ci w centrum i na wschodzie. Natomiast spokojnie, oliwa sprawiedliwa, później się to zmieni. I u nas będzie zimno, a u was ciepło. I na odwrót, i tak dalej, i tak dalej. Kwadrans po 18 w poniedziałek słuchacie, czyli Z. Od 1 maja, czyli od 4 dni, Amsterdam oficjalnie stał się pierwszą stolicą świata, w której publiczne reklamowanie mięsa, fast foodów i paliw kopalnianych, w tym m.in. podróży lotniczych, rejsów wycieczkowych i samochodami z silnikami spalinowymi, jest nielegalne, proszę Państwa. Amsterdam wprowadził właśnie taki zakaz od 1 maja i ta zmiana została ogłoszona już w styczniu. Do maja reklamodawcy mieli czas na pozbycie się swoich banerów z przestrzeni miejskiej i teraz kto się reklamuje, na przykład kto reklamuje mięsa albo paliwa kopalniane, ten musi liczyć się z karami. To dobry, myślę, znak jak najbardziej. Zagramy teraz po polsku o tych światełkach, które latają. I a propos, też są ponoć nieekologiczne. Lampiony. Mop. W Chili Z.

So Confused, Feline, czyli Z. 22 minuty po 18, poniedziałkowe późne popołudnie spędzamy razem. Mam nadzieję, że wszystko w porządku, że maturzyści już odłożyli książki, nie nauczycie się matematyki w jeden wieczór, panie i panowie, więc spokojnie, będzie dobrze. Trzymamy kciuki, całe czyli Z. Kto w pracy, też damy radę, muzycznie myślę pomożemy. Shawn Mendes, Tame Impala i coś sprzed lat, zapomniane, ale

0: Ale świetny numer Karoliny Kozak. Kłam, proszę, kłam. Pamiętacie? Tak, zagram za chwilę w naszym Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
1: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje. Od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 tylko w Chili Z.
4: Zapraszam. Bartek Winczewski.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Czas na rower. Skidin czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidin i na skiteam.pl. Skidin!
1: Po reklamie.

Kozak. Kłam, proszę, kłam w Chili Zet. No tak, apelowanie o to, żeby dać się okłamać. No tak było właśnie. Karolina Kozak, świetna, która skupiła się bardziej na pisaniu innym artystom i artystkom. 20 minut i będzie 19 w poniedziałek, słuchacie Chili Zet. Tymczasem NASA udostępniła zdjęcia wykonywane przez astronautów podczas misji Artemis 2. I tych zdjęć jest sporo, bo 12 tysięcy. I można tam zobaczyć fotografie, które mogliśmy zobaczyć już wcześniej, bo część fotografii NASA opublikowała jeszcze w trakcie trwania misji, ale są również te dotychczas niepublikowane ujęcia. Jest ich naprawdę sporo. Jest co oglądać, bo w zbiorach znajduje się mnóstwo unikalnych kadrów od zjawiskowego zachodu Ziemi, tak zwane Earthset, przez niesamowite detale powierzchni Księżyca, aż po kulisy pracy astronautów na pokładzie statku Orion. Program Artemis, który realizowany jest przez NASA, oczywiście ma na celu powrót człowieka na Księżyc. Lądowanie na srebrnym globie ma się odbyć w 2028 roku. W dłuższej perspektywie program Artemis ma doprowadzić do ustanowienia stałej obecności człowieka na Księżycu. Tymczasem odsyłam na strony NASA, jeżeli ktoś by chciał sobie pooglądać, bo naprawdę jest na czym zawiesić oko. Gramy dalej. Sydney Rose i Tom Odell. Piękny to był duet. Wspomnijmy go teraz. 19 minut przed 19 w Chili Zet.

Chelsea Jordan zaśpiewała w Chili Z 12 minut przed 19 w poniedziałek. Jak poniedziałek, to o 20 oczywiście Maciej Królewicz. Więc wieczór muzycznie macie zapewniony, mam nadzieję. A ode mnie na koniec coś, co lubię przypominać raz na pół roku w Chili Z. Joe Cocker. Co by tutaj zagrać Joe Cockera? Udaję, że nie wiem. Otóż wiem. 97 rok, album Across a Midnight, a tam m.in. Could You Be Loved, Boba Marleya i cała masa oczywiście coverów, czyli nowych wersji piosenek, które już doskonale znacie, a być może, bo Joe Cocker akurat miał ten talent, że dzięki niemu poznaliście niektóre piosenki i jego wersją. No tak właśnie było, Joe Cocker nazywany Joe Coverem. Natomiast zagram dzisiaj piosenkę autorską. Postaram się tak ładnie teraz po francusku. Romaniści, zatkajcie uszy. N'oubliez jamais. Piosenka piękna, promująca ten album. Jeden z trzech singli. Bardzo ładny, z pięknym teledyskiem, z Francją w tle, bo tam właśnie wystąpiła pani Catherine Deneuve. Pięknie spacerowała i tak lasa aż tam od nich bije. Nie wiem, czy pamiętacie, jesień taka była w tle. Młoda para, jakieś schody w Paryżu, no dokładnie, jakieś latarnie ładne, takie mam obrazki, przebłyski z tego klipu. Ale jednak przede wszystkim wspaniała Catherine Deneuve. Więc zagram teraz N'oubliez jamais na koniec. Jakub Lachowicz, dziękuję Państwu za dzisiaj. Słyszymy się w Chili Z jutro od 16. Znowu będę miał winyle Madony. Będzie Natalia Muyanga z nami, więc polecam być jutro. Dobrego wieczoru, dziękuję. Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
3: Jeden wieczór, dwa koncerty.
2: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
4: Jean-Michel Jarre, Radom. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki

0: zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
3: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
4: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.

0: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
2: Aquafor. Po reklamie.

0: Kulewicz w Chili Z.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Macie Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w ten majowy wieczór w audycji Królewicz na antenie radia Chili Z. No i z racji tego, że no majówka trwa i to nie tylko w Polsce mamy do czynienia z tym takim okresem majowym, gdzie ludzie mają wolne, gdzie zbiega się to z weekendem, no i są oczywiście święta. I czują się dobrze, nawet jeżeli pogoda nie dopisuje, to tak czy owak mamy jakiś taki nastrój spontanicznej nadziei, zadowolenia i radości. Przynajmniej ja tak mam, albo staram się tak mieć każdego roku. Moi drodzy, moje drogie, w związku z tym dzisiejszy Królewicz, no w takim nastroju również majówkowym, dużo się będzie działo. Wreszcie będę mógł wam zaprezentować kilka utworów z najnowszej płyty formacji Cuco 103, którą uwielbiamy od wielu lat. No od ponad 20 lat mamy do czynienia z tym świetnym zespołem, ale wreszcie mamy ich nową płytę, którą będziemy teraz cyklicznie w Królewiczach słuchać. Pojawi się artysta, który swoją taką prezentacyjną premierę miał w zeszłym Królewiczu. Już nauczyłem się wymawiać jego pseudonim artystyczny, Dejioji. W zeszłym tygodniu była płyta z roku 2015. Dzisiaj pojawią się kolejne świetne, absolutnie świetne albumy z roku 2017 i 2021. Dejioji. Wrócimy do płyty Nubian Twist, ale nie tej ostatniej, tylko z racji premiery ostatniego albumu Chasing Shadows. Przypomnimy świetne piosenki z płyty Find Your Flame. Kolejne utwory z nowego albumu Tivayo, albumu zatytułowanego Outsider. No pojawi się oczywiście Prince, co jest zupełnie oczywiste i nie trzeba tego tłumaczyć. Także pojawi się Lucas Santana ze swoim takim ekologicznym, biologicznym albumem o Paraiso i zakończymy pięknym jazzem Stanleya Tarantine. W związku z tym dużo się będzie działo. Mam nadzieję, że nastrój będzie wam dopisywał. Ja postaram się oczywiście sprawić tą muzyką, że będzie pięknie, relaksacyjnie i uroczo. No i zaczęliśmy oczywiście pięknymi kłamstwami Zaka Azuri. To ten nasz tiktokowy crooner, który objawił się światu. No i to jego autorska piosenka, a nie cover. I piosenka jest ładna. No nie ukrywam, że im częściej słucham tych piosenek Zaka Azurego, to podobają mi się te utwory coraz bardziej. No ale teraz zapowiadany wcześniej, towarzyszący nam od wielu, wielu lat, świetny zespół Cuco 103. No tak, Mebotą para dançar. No, to jest taki mój portugalski, hiszpański, więc zobaczcie. Później znany nam już utwór Pasao Copo oraz Idade Interia. To Mash Alem z najnowszej płyty formacja Cuco 103.

W audycji Królewicz na antenie Radia Chili Z zabrzmiały piosenki z najnowszego albumu holendersko-niemiecko-brazylijskiej formacji, która nazywa się Cuco 103 i z którą jesteśmy zaprzyjaźnieni od wielu, wielu lat. Najnowsza płyta ma tytuł Maisz Alem, no i oczywiście możemy się spodziewać w najbliższych Królewiczach kolejnych fantastycznych utworów. Ja tylko dodam, dzisiaj zaprezentowałem te takie bardzo według mnie taneczne i charakterystyczne dla stylu formacji Cuco 103, który to zespół w bardzo udany sposób od ponad 20 lat łączy klimaty brazylijskie z elektroniką i z popem i wychodzi im to po prostu fantastycznie. Natomiast na tej nowej płycie zauważyłem, że zespół delikatnie skręca w stronę takich improwizacji soulowych i to mi się bardzo, bardzo podoba. Te piosenki kolejne zaprezentuję oczywiście w najbliższym Królewiczu i będziemy się bardzo z tego cieszyć. Przypominam, premierowo płyta ma już tak około miesiąca albo i dłużej. Wreszcie jestem jej szczęśliwym posiadaczem. No i słuchamy tego fantastycznego miksu Brazylii i elektroniki. No a teraz muzyka bardzo, powiedziałbym, ekumeniczna, bardzo różnorodna i idealnie wpasowująca się w klimat Królewicza i Radia Chili Z. Deji Oji. Tak się mówi. Miałem ten problem w zeszłym Królewiczu, bo rzeczywiście imię, nazwa czy pseudonim artystyczny nie jest łatwy. Tegoż artysty, kompozytora i producenta. Jeszcze nie za bardzo wiem, z jakiego kraju on pochodzi. Tym bardziej, że piosenki są i po angielsku, i po francusku i czasami pojawiają się również jakieś blisko wschodnie sytuacje, czego mieliśmy do

No bo po prostu lubię wiedzieć. maciej.ulewicz@czyliz.pl maciej.ulewicz@czyliz.pl. Oczywiście także możecie mi powiedzieć i napisać, gdzie jesteście i gdzie w ten majowy, poniedziałkowy wieczór słuchacie audycji Królewicz. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy piosenek z płyty Endless Smile z roku 2015. Dzisiaj sięgamy po płytę najpierw, która nazywa się Bagatelle z roku 2017, a później dalej, ale to za momencik. W każdym razie teraz Desiree w trzech utworach, które, no, można powiedzieć, charakteryzują jego styl. Bardzo różnorodny, bardzo eklektyczny, wykorzystujący właśnie elementy etniczne. Mamy reggae, mamy ska, mamy wiele, mamy soul, mamy wiele różnych historii. Posłuchajmy. Stay in Your Lane, Kingdom i Sous l'ombre de la jalousie. I także dużo, dużo chilloutów.

0: is an adventure not only in sound, but in song as well. Well, the ancient court madrigals, strange and unfamiliar, and these, the songs of the people. Simple songs. Work songs, play songs, songs of nature. Songs of nature.
1: Autopromocja.
2: Zmiany zaczynają się od ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chilizet.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. Chilizet. Nastaw się na wiosenny chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Mam takie nieodparte wrażenie, że muzyka artysty, który nazywa się albo ma taki pseudonim Deji Yoji, idealnie wpasowuje się w nasz klimat majówkowy i w audycję Królewicz. Mam nadzieję, że macie podobne zdanie. Bardzo lubię tego typu muzykę. No, jest wielu producentów, kompozytorów muzycznych, którzy właśnie robią takie rzeczy jak Captain Planet, jak Puaye. No i właśnie teraz do takiego szlachetnego według mnie grona artystów uprawiających muzykę po prostu przyjemną, inteligentną i intrygującą, a przy okazji bardzo taneczną, dołączył w naszym tutaj kręgu Deji Yoji. Proszę o podanie mi tylko informacji, z jakiego kraju pochodzi Deji Yoji. A powiem, skąd wiem, że on teraz tak się nazywa, ponieważ wsłuchując się w te piosenki, właśnie w utworze Kingdom, który zabrzmiał przed chwilą, usłyszałem, jak jeden z artystów zaproszonych właśnie wymawia to imię, ten pseudonim i zapowiedział go, że to właśnie Deji Yoji. W związku z tym ja tutaj naśladuję i mam nadzieję, że wy również polubicie tego artystę. To była płyta z roku 2017 zatytułowana Bagatelle. I teraz takim muzycznym skokiem sięgamy po kolejny album, rok 2021. Płyta ma tytuł Foreglow. Oczywiście wielu zaproszonych gości również na tej płycie jest. I trzy utwory. Nudej, Favelas. Tutaj ten, że tak powiem, jakiś sample muzyczno-wokalny jest mi bardzo, bardzo znajomy. Myślę, że rozpoznacie również tak jak ja. I świetna taka soulowo-jazzująca sytuacja. There ain't nothing left to do. Bardzo lubię tego typu klimaty. Cieszę się, że tutaj algorytm, tak, nie ukrywam, że algorytm podpowiedział mi artystę Deji Yoji i ja mam już jego praktycznie całą dyskografię i z wielką, ale to wielką przyjemnością będę ją wam prezentował, no ponieważ tak jak wspomniałem, idealnie nadaje się do naszych muzycznych celów. Więc jeszcze raz, płyta Foreglow, rok 2021, artysta Deji Yoji i trzy utwory. Nudej, Favelas i There Ain't Nothing Left to Do.

Słuchacie audycji Królewicz na antenie Radia Chili Z i słuchaliśmy w tej przed chwilą nowego, przynajmniej dla nas, dla mnie, artysty, który nazywa się Deji Yoji. Dwie płyty w miarę we fragmentach przesłuchane i polubione. Oczywiście Bagatel rok 2017 i rok 2021, płyta For Glow. To właśnie te trzy ostatnie utwory, Nurej, Favelas i There Ain't Nothing Left To Do. Mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie, że podoba wam się ta muzyka. Mi bardzo i w związku z tym spodziewajcie się kolejnych nagrań Deji Yoji w kolejnych Królewiczach. Powiedziałem wcześniej, że tego artystę powiedział mi algorytm i to prawda. I czasami rzeczywiście algorytm, jak przesłuchuję muzykę na platformach streamingowych, właśnie podrzuca mi artystów, o których wcześniej nie miałem najmniejszego pojęcia, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Natomiast również bardzo niebezpieczna sytuacja następuje. Podrzuca mi muzykę całkowicie wygenerowaną przez sztuczną inteligencję. Kiedyś tego nie robił, teraz robi to coraz częściej i powiem wam, że tak jak nie zdawałem sobie sprawy z tej ilości muzyki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję, tak teraz widzę, że następuje wręcz absolutnie lawina. Ja jakimś cudem od razu rozpoznaję to. Ta muzyka jest za gładka, za idealna, pozbawiona jakiejś ludzkiej naprawdę osobowości. A to ostatnio nastąpiło nie przy klimatach elektronicznych czy jakichś zupełnie współczesnych, tylko słuchałem sobie eleganckiego retro jazzu, między innymi właśnie Zaka Azuri, między innymi Mata Daska czy właśnie Cheta Bakera i nagle usłyszałem jakąś piosenkę bardzo ładną, oczywiście idealną w takim klimacie lat 40., taki troszeczkę slow fox na dwa głosy, no wszystko pięknie, ale tak już po drugim refrenie sobie myślę, ej, a co to jest w ogóle? Sprawdźmy. No i od razu wchodzę, patrzę, że to już sztuczna okładka, nieprawdziwa. Przesłuchałem kolejny utwór z tej kompilacji, no i później zapytałem sztucznej inteligencji, czy to sztuczna inteligencja i rzeczywiście okazało się, że wszystkie te utwory takie piękne, wygenerowane przez AI. Moi drodzy, uważajcie na to, no bo chyba nie chcemy tego, żebyśmy byli otoczeni tylko i wyłącznie muzyką pozbawioną osobowości. We wszystkich gatunkach to następuje. To nie jest tak, że to tylko elektronika, czy soul, czy już zahaczanie o jazz. A jeżeli mówimy o soulu, no to właśnie bardzo proszę, soul z Afryką i jazzem, czyli formacja Nubian Twist. Słuchamy poprzedniej płyty, bo nowa już jest jakby przez nas zapoznana w szczegółach i w całości. Świetna płyta Chasing Shadows. Ja sięgam teraz po płytę poprzednią Find Your Flame i trzy świetne utwory Light Out, Woman i Slow Breath. Ladies and gentlemen, this is Nubian Twist.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: video stop.
1: Dilizac. Nastaw się na Chillout. Królewicz w Chillout.

0: w Chili Z.
1: W Królewiczu wybrzmiały utwory formacji Nubian Twist, brytyjskiej formacji Nubian Twist, która w fantastyczny sposób łączy klimaty afrykańskie z klimatami soulowymi i jazzowymi. Płyta zatytułowana Find Your Flame to poprzedni album, bo najnowszy Chasing Shadows już słuchaliśmy przez, można powiedzieć, dobrych kilka audycji. No i teraz właśnie było Slow Breath Woman oraz Light Out. I ten taki soul, który słychać było bardzo mocno, przejdzie teraz w taki melancholic soul. To jest nowy gatunek muzyczny, który w tej chwili właśnie stworzyłem. To znaczy stworzyłem tylko nazwę tego gatunku, ale ładnie brzmi, prawda? Melancholic soul. I oczywiście sięgamy w tej chwili po najnowszy, trzeci w dyskografii album starego młodzieńca, jak nazywa go prasa, czyli Tivayo. Tivayo połączył siły na tym trzecim albumie z Adrianem Quesadą. Ja wspominałem o tym już wielokrotnie. Jestem zachwycony w ogóle i jednym artystą, i drugim. I bardzo cieszę się, że właśnie tacy poniekąd odlegli od siebie, nie tylko geograficznie, artyści połączyli siły i stworzyli nowy album, który nazywa się Outsider. Ta płyta jest bardzo dobra. Jest, tak sądzę, odrobinę weselsza, tak jak już wspominałem, od na przykład tej poprzedniej i od pierwszego albumu The Gypsy Soul of Tivayo. Jest tutaj bardzo dużo bluesa, takiego właśnie białego soulu i R&B, i wszystko to jest w takim pięknym, retro-melancholijnym muzycznym sosie podane. Jak słucham głosu Tivayo, to rzeczywiście czuję tę nostalgię, czuję tę melancholię i czuję tego bluesa. No właśnie, no bo tak naprawdę to od bluesa się przecież wszystko zaczęło. Polski blues to jest zupełnie jakby inna historia, natomiast właśnie prawdziwy blues będzie słychać w trzecim utworze, który za momentem zostanie zaprezentowany. No dobrze, posłuchajmy. Electric Spanish, Peacemakers oraz właśnie ten już wspomniany przeze mnie Daddy Was Born With the Blues. To Tivayo i płyta Outsider.

z Adrianem Quesadą Święci Triumfy i bardzo podoba się w radiu Chili's Electric, Spanish Peacemakers i Daddy Was Born With The Blues. maciej.ulewicz@chiliz.pl maciej.ulewicz@chiliz.pl. Przypominam mój adres mailowy dwukrotnie dzisiaj, a to dlatego, że prosiłem Was ostatnio o to, abyście przysyłali mi swoje propozycje ulubionych piosenek Prince'a w ciągu ostatnich kilku audycji, de facto od 21 kwietnia słuchamy Prince'a w Królewiczu, no z racji tego, że obchodziliśmy, no obchodzimy nadal dosyć smutną rocznicę odejścia Prince'a z tego świata, nieoczekiwanego odejścia, jak się okazuje. Nieoczekiwanego dlatego, że Prince wcale nie zamierzał odchodzić, tylko coś tam się wydarzyło i po prostu znienacka, że tak powiem, właśnie odszedł. Tak, to już 10 lat. Wy na ten adres mailowy wysyłacie mi swoje propozycje ulubionych piosenek Prince'a, ponieważ wspólnie razem stwierdziliśmy, że stworzymy audycję złożoną li tylko i wyłącznie z utworów Prince'a, Rogersa, Nelsona. I ta lista powoli rośnie. Mam tych piosenek coraz więcej. Z częścią się absolutnie zgadzam, ale no nie mogę powiedzieć, że się nie zgadzam z drugą częścią, ponieważ ja bardzo lubię wszystkie piosenki Prince'a i wszystkie albumy. Mam je, kolekcjonuję je zapalczywie i zachłannie. Natomiast rzeczywiście są pewne okresy Prince'owe, które lubię bardziej, a które lubię jeszcze bardziej. Są takie też. No i właśnie do tych należy w tej chwili ten set. Ja zaprezentuję 3 utwory. No ten ulubiony nasz i często w miarę prezentowany, aczkolwiek nie za często, dlatego zmieniam to Welcome to America, tym bardziej szczególnie w tych czasach, w jakich żyjemy, ten utwór brzmi stosunkowo profetycznie i przypomnę jeszcze raz, powiem to jeszcze raz, że gdyby Prince teraz stworzył ten utwór, myślę, że byłby on jeszcze mocniejszy, jeżeli chodzi o przekaz merytoryczny. Później 10,000 Kisses, tak to się nazywa, przepiękna ballada i ostatni utwór w tej trójce wypuszczony właśnie niedawno, taki nowy, taki typowy soulowy wyciskacz łez, Nomen Omen With This Tear, to nowa piosenka Prince'a, którą może słuchać świat i my w Królewiczu także jej słuchamy.

0: Królewicz w Chili Z.
1: W Królewiczu na antenie radia Chili Z wybrzmiał ten głos The One and the Only, Ladies and Gentlemen, Prince, With the Tears, 10,000 Kisses oraz Welcome to America. No i pozostajemy w takim delikatnym klimacie. Tym razem zaangażujemy się bardziej w ochronę naszej planety i w kwestie klimatyczne, bo właśnie tego dotyczy przedostatni album Lucasa Santany, świetnego brazylijskiego wokalisty, kompozytora i producenta, który to album nazywa się O Paraíso. No, przestrzega nas przed wieloma rzeczami, opowiada nam o pięknie naszej planety i wszystko to jest przecież cudownie zaaranżowane w te brazylijskie sambo bossanowe. No, brzmi to cudownie, ja się rozpływam za każdym razem, jak słucham muzyki brazylijskiej. No, ma w sobie to coś absolutnie zjawiskowego, co cenię sobie w muzyce przeogromnie. Przed nami trzy utwory: La Biosphère, Fool on the Hill, tak, oczywiście jest to utwór zespołu The Beatles, tutaj w zupełnie nowej, bardzo eleganckiej i bardzo klimatycznej wersji. I trzecia piosenka w tym zestawie, Sobre la Memoria. Posłuchajmy trochę i zastanówmy się. Tak naprawdę wiem, że może to brzmi trochę naiwnie, ale jednak jest prawdziwe. Zastanówmy się, co możemy zrobić dla naszej planety, chociażby na naszym małym własnym poletku, i po prostu zróbmy to, bo mamy naprawdę tylko jedną ziemię. A przy okazji ja nie ukrywam, że niecierpliwie czekam na tą najnowszą płytę Lucasa Santany z tego roku, bo już zdążyłem ją przesłuchać i jest po prostu wyśmienita. Na razie cieszymy się tą poprzednią, O Paraíso. La Biosphère, Full on the Hill i Sobre la Memoria.

To był Lucas Santana ze swojego przedostatniego albumu zatytułowanego O Paraíso. No i mam taką niepłonną nadzieję, że ten cały zestaw muzyczny, który wam dzisiaj zaprezentowałem, wprawił was w dobry nastrój, albo może nawet w jeszcze lepszy nastrój niż mieliście. No mnie Maj zawsze nastraja bardzo pozytywnie i niepłonnie właśnie liczę na to, że ten dobry majowy, majówkowy nastrój pozostanie nam na kolejne miesiące tegoż roku. Najbliższy Królewicz oczywiście 7 maja, na który to na program bardzo serdecznie zapraszam. No a teraz nie pozostało mi nic innego, jak pożegnać się z wami. Oczywiście naszym stałym jazzowym kącikiem. Ta płyta jest wyśmienita. Ta płyta naprawdę słucha się jej znakomicie. Przypominam, że to Stanley Tarantine, świetny amerykański saksofonista jazzowy. No i słynny standard A Foggy Day. No takiego zamglonego dnia absolutnie nam nie życzę, a wręcz odwrotnie. I cóż, także standardowa formułka. Stanley Tarantine i Macie Kulewicz mówią wam serdeczne dobranoc. Do usłyszenia w najbliższy czwartek.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. Dwie godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
1: Po reklamie.

jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr, jest mróz, co szczęki mężczyzny zmarmurza. Jest taki mróz. Nie jesteś dla mnie tym Janek, nie.

słony deszcz, leczy złoty blask.

0: Autopromocja.
1: Zmiany zaczynają się od ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chillized.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. Chillized. Nastaw się na wiosenny chillout.
0: Autopromocja.

Express. Tylko w Cheese. Hey, double D,